Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

Sometimes friends are mean.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

ludzie do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znani.

Yeah.

sceny parki. Leżaki, fajki, parki.

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

drama. Proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

things too.

boski traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Witam wszystkich. Mamy 16 lipca. Wybiła właśnie godzina 18 i jednak udało się rozpocząć audycję dzisiaj o czasie, bo już miałem obawy, że to się nie uda. Sprzęt był dzisiaj trochę kapryśny, ale mimo wszystko udało się rozpocząć właśnie tradycyjnie o godzinie 18. Rozpocząć oczywiście listę przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj przed nami notowanie numer 875. Ja już sobie tutaj uruchamiam wszystko, czego mi potrzeba i powoli będziemy zaczynać. Dzisiaj listę poprowadzę i zrealizuję ja, czyli Konrad Maciąg, i jestem tu sam. Natalii dzisiaj nie będzie. Natalia dzisiaj jest w Pradze Czeskiej na koncercie Buddy Guya. Trochę to nie są klimaty naszej listy, ale Natalia również ma swoje tutaj preferencje muzyczne i właśnie pojechała zobaczyć koncert tego pana. Bo jak to my mówimy, miejmy nadzieję, że nie będzie to ostatni koncert, ale niestety może się tak stać. Natalia na pewno o obydwu koncertach, na których była w tym tygodniu, opowie na swojej audycji, a przed nami dzisiaj 875 notowanie Fast Forward Charts. Najpierw będzie też również 5 propozycji do listy, a zanim to wszystko, to zajrzę na naszego Facebooka. Przypominam, że na stronie facebook.com/fastforwardcharts możecie podpisywać listę obecności. Możecie tutaj się z nami poprzez komentarze komunikować, do czego serdecznie zachęcam. I już nie przedłużając, sprawdzę, kto jest na naszej liście obecności. Dzisiaj widzę, że słucha nas Żaneta z Wrocławia, jest z nami również Kornelia z Kalet na Śląsku i Tomasz z Żor, czyli nasi stali słuchacze. Witam was serdecznie i pozdrawiam. I już teraz chyba mogę zacząć od pierwszej propozycji. Przed nami teraz propozycje od panów z Australii, których już możecie znać z dwóch miejsc, ponieważ w tym roku reprezentowali właśnie Australię na konkursie piosenki Eurowizji. I teraz, i oczywiście następnego dnia pojawili się w propozycjach do naszej listy, a teraz też będą w propozycjach. Jeszcze dodatkowo wydali płytę w ten piątek. Płyta nazywa się Fearless in Love. Jest to już 8 studyjny album, no ale podejrzewam, że Eurowizja troszeczkę pomogła tutaj go rozpromować. Także będzie można ich zobaczyć w Polsce na żywo na koncercie w warszawskim Voodoo Clubie. Właśnie będą promować tę płytę. Wystąpią 5 października, to jest czwartek. W warszawskim Voodoo Clubie będzie można ich zobaczyć na żywo. A także wydali przy okazji premiery płyty, wydali kolejny teledysk, kolejny singiel, wspomagani przez pana Shona Harmanisa. To jest wokalista też australijskiej metalcore'owej grupy Make Them Suffer. Nazwa bardzo sugestywna, a kawałek nazywa się Ultraviolet i to jest nasza pierwsza propozycja.

I tak to się powoli wycisza, tak to się powoli kończy zespół Voyager z Australii. Panowie wydali płytę w ten piątek. Płyta nazywa się Fearless in Love i właśnie z tej płyty ostatni singiel Ultraviolet ma szansę pojawić się tutaj u nas na liście za sprawą waszych głosów. Właśnie tak to jest. Ja znowu patrzę na naszego Facebooka, patrzę na listę obecności i Żaneta tutaj do nas napisała, że ja dzisiaj byłam u mojej znajomej tatuażystki z nowymi cudeńkami. Pierwsze to kolejna postać z Sanrio Cinnamoroll i pamiątkę z dwóch koncertów logo Palais Royal. No faktycznie, jak widać, tatuaże to czasami ciekawa pasja i jak jest fajny pomysł, to można sobie coś, że tak powiem, na ciele narysować. Mówiąc szczerze, jeszcze nigdy u tatuażysty nie byłem. Nie wiem, może kiedyś, może to jeszcze przede mną. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie też widzę, że do grona słuchających dołączyli Grzegorz i Wiola z Kalet na Śląsku, a także Kelly. So we have listeners from abroad. I want to say hello to Kelly from Troy in Michigan. Greetings from Warsaw. Now we are playing Wannabes in our charts. First was Voyager with Ultraviolet, and now it's time to next track. Właśnie, kolejny kawałek teraz przed nami w propozycjach. Byliśmy w Australii, to teraz z tego co widzę, to już zostaniemy w Europie do końca propozycji. The 69 Eyes, panowie z Finlandii, jak wszyscy wiemy, u nas na liście mówimy, że z głosem Elvisa Presleya. Panowie w tym roku wydali swój ostatni studyjny album, Death of Darkness, ale też dołączyli do takiego jakby albumu z coverami upamiętniającymi zespół The Cramps. Nagrali właśnie jeden z kawałków zespołu. Swoją drogą prawdopodobnie najpopularniejszy. Ta kompilacja będzie się nazywać Goo Goo Mac, A Tribute to The Cramps. Ukaże się 4 sierpnia, ale utwór Aloha from Hell miał już premierę w tym tygodniu i teraz możemy go posłuchać w propozycjach.

The 69 Eyes w trochę chyba innej odsłonie niż zazwyczaj, aczkolwiek swój styl tutaj zachowali, pomimo że jest to cover utworu grupy The Cramps. Aloha from Hell to nasza druga propozycja. Przed nami jeszcze trzy, ale ja właśnie teraz patrzę na naszego Facebooka, patrzę, czy ktoś może dopisał się do listy obecności. Jakby co, proszę się podpisywać pod tym postem z obrazkiem, z numerem 875, jeśli ktoś by chciał podpisać listę obecności. Właśnie tutaj widzę komunikaty, że mamy wielki powrót Elvisa i znów zawita na listę. No to będzie akurat zależało od was i waszego głosowania, bo dwie propozycje już mamy znane, trzy jeszcze nie. Trzecia właśnie nadchodzi teraz i będzie to propozycja z Polski, będzie to propozycja z Warszawy. Panowie zespołu Scream Maker też w zasadzie w ten piątek wydali swój czwarty studyjny album Land of Fire. Land of Fire to, jak zespół wyjaśnia tytuł albumu, to metafora tego, co dzieje się wewnątrz nas. Jesteśmy rozdarci wewnętrznymi konfliktami, sprzeczne myśli wirują w naszych głowach, paraliżując nasze decyzje. Czasem to w nas toczy się prawdziwa wojna umysłów, pozostawiając za sobą ruiny wspomnień, planów i aspiracji. No trzeba przyznać, że faktycznie ten singiel, który za chwilę zagramy, oddaje to, co zostało tutaj powiedziane o tym albumie, bo przed nami jest teraz singiel See the Light. Polecam teraz posłuchać i polecam także obejrzeć teledysk, bo powiedziałbym, że trzyma w napięciu i jednak dużo się w nim dzieje.

Scream Maker i See the Light to nasza trzecia dzisiaj propozycja. Zostały nam jeszcze dwie, ale ja tutaj jeszcze chciałem przytoczyć jakąś wiadomość o zespole Scream Maker, a mianowicie taką, że wystąpią nawet 6 października w klubie Hybrydy Warszawa przy okazji Scream Fest 23. Wystąpią w towarzystwie czterech innych zespołów, między innymi będzie to zespół Euphory ze Słowacji, Steel Velvet i Stingray z Polski i Crystallion z Niemiec i jeszcze wśród nich Scream Maker, który właśnie przed chwilą zagraliśmy. Mówiąc szczerze, jak słuchałem tego utworu, to przez chwilę miałem wrażenie, że tutaj była mocna inspiracja takim metalem z lat 80. Tak mi się skojarzyło. I tak jak jeszcze raz mówię, polecam obejrzeć teledysk do tego utworu, bo trzyma w napięciu do samego końca. Wcześniej też wystąpią w Pradze Czeskiej, a tak jak już mówiłem, Land on Fire to album, który wydali w ten piątek. Więc tyle dobra od Scream Maker. Widzę, że mamy kolejne osoby dopisujące się do naszej dzisiaj listy obecności. Jest z nami Agnieszka, podpisuje się obecna. No to odnotowuję właśnie teraz twoją obecność, droga Agnieszko. I nie pozostaje na nic innego, jak przejść do kolejnej propozycji. No i jeśli ktoś słuchał ostatnich moich audycji, jeśli może ktoś był na audycji, znaczy był, słuchał w czwartek muzycznych skrajności prowadzonych przeze mnie, no to wie, że to była audycja poświęcona mojemu ulubionemu zespołowi. No nie byłbym sobą, gdybym tutaj do propozycji również tego utworu nie dodał. Mianowicie panowie z zespołu Umf pod tym, jak opuścił ich wokalista, który był z nimi od samego początku, czyli Derogoi, i można by powiedzieć, że skręcił w trochę dziwne ścieżki życiowe, to panowie chcieli jednak mimo wszystko kontynuować karierę zespołu Umf. Nie chcieli, żeby ten zespół zakończył swoją działalność, więc robili co mogli. Trzymali, można by powiedzieć, trochę fanów w niepewności, ale przekonywali, że oni dalej nad wszystkim pracują. Szukają nowego wokalisty. I można by powiedzieć, że w końcu przyszło ogłoszenie, że jest nowy wokalista na miejsce Dero. Mianowicie jest to Daniel Schulz z zespołu Unzucht, czyli również jesteśmy dalej w klimatach Neue Deutsche Hartowych. I panowie również zapowiedzieli, że wydadzą płytę, już 14. studyjną płytę Richter und Henker. Usłyszymy ją 8 września. 7 listopada będzie można zobaczyć również zespół Umf na żywo w poznańskim klubie Tama. A we wtorek miał premierę pierwszy singiel właśnie z tej nadchodzącej płyty. Wem die Stunde schlägt, czyli komu bije dzwon. Muszę przyznać, że to dosyć optymistyczny utwór, tak jak na Umf, bo oni mieli raczej bardziej takie refleksyjne teksty. Aczkolwiek niekoniecznie wszystkie musiały takie być. Wem die Stunde schlägt, czyli komu bije dzwon, we wtorek była premiera. Teraz u nas premiera w Fast Forward Charts jako czwarta propozycja.

No i właśnie do nas wrócili zespół Umf, panowie z Wolfsburgu, chociaż pan Daniel Schulz to akurat z Berlina, z utworem Wenn die Stunde schlägt, z płyty Richter und Henker, która już 8 września, ja sobie już tę datę w kalendarzu zapisałem i na pewno na tę płytę będę czekał. A czy Umf znajdą się na liście, to wszystko w waszych rękach. Też tak przypominam. Przypominam też o naszym Facebooku, facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na znak od was, co robicie słuchając listy. Muszę przyznać, że ja dzisiaj sobie z ciekawości postawiłem termometr w studiu, bo jestem ciekawy, jak to będzie, że tak powiem, przy dzisiejszej temperaturze na dworze. Było dzisiaj najwięcej 35 stopni, jak tyle mój termometr właśnie odnotował. Tutaj w studiu póki co mam 31, więc tak to właśnie u nas jest. Ciekaw jestem, jak wy spędzacie czas słuchając listy. Przed nami jeszcze jedna propozycja. Protect This City to panowie z Poznania. 7 lat temu wydali pierwszą epkę For All Those Lost. I na tym nie poprzestali, bo jakiś czas temu, w któryś piątek, wydali swój, można by powiedzieć, że pierwszy długogrający album In Memory of Nothing. Tak to się nazywa. Przy okazji tego albumu wydali również też kolejny singiel i kolejny teledysk. Ten promujący ten album, tutaj przed nami teraz będzie utwór Don't Let Me Go. A wspomagać ich będzie

Michał Surowiec, czyli wokalista również znany z poznańskiej sceny metalcorowej, tylko tym razem wokalista grupy Netherless. Więc Protect This City i Michał Surowiec z Netherless w utworze Don't Let Me Go to nasza ostatnia dzisiaj propozycja.

Protect This City i Michał Surowiec z grupy Netherless w utworze Don't Let Me Go. To utwór, który zamyka naszą dzisiejszą sekcję propozycji. Dziś w propozycjach mieliśmy utwory od zespołu Voyager, The 69 Eyes, Scream Maker, Umf i właśnie Protect This City. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com. A my teraz przechodzimy do 875 notowania Fast Forward Charts. Za chwilę przeczytam statystyki, ale najpierw zajrzę na Facebooka. Grzegorz właśnie pisze, że w taką temperaturę to najlepiej się ochłodzić w basenie. No muszę przyznać, że też już nie mogę się doczekać swojego urlopu. Urlop będzie we wrześniu, więc też od razu mogę zapowiedzieć, że będzie jednotygodniowa przerwa w liście. Żaneta wcześniej nam też napisała, że dobrze, że w domu mam klimatyzację. No to muszę przyznać, Żaneta, że w takich temperaturach, w takich warunkach to wygrałaś życie, jeśli możesz spędzać ten czas w klimatyzacji. Przed nami 875 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Przed nami dzisiaj 25 utworów, które wybraliście wy w głosowaniu. 4 utwory awansują, 12 utworów dzisiaj spada, 4 utwory pozostają bez zmian. Mamy też 4 nowości. Dzisiaj liczba 4 się często powtarza w statystykach, ale to już ostatnia z czwórek, bo również też jeden powrót. Na miejscu 25 9 oczek w dół z miejsca 16 spadają Foo Fighters z utworem Rescued, ale są już też z nami 11 tygodni na liście.

Foo Fighters i Rescued, to oni dzisiaj zaczynają 875 notowanie Fast Forward Charts. No zaczynają, bo są na, można powiedzieć, ostatnim miejscu tego notowania. Dzisiaj numer 25 jest dla nich. To spadek z miejsca 16, 11 tygodni na liście. Z tego co widzę, to panowie są teraz w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Tydzień temu byli w Montrealu, chociaż Montreal to chyba niekoniecznie są Stany Zjednoczone. Tutaj może trochę mój błąd. Ostatnio byli w Milwaukee, w październiku przyjadą do Wielkiej Brytanii. No ja chciałbym to zapytać, co z resztą Europy, panowie z Foo Fighters, bo na przykład panów z Metallica się w Polsce nawet doczekamy. Panowie przyjadą do nas 5 i 7 lipca w przyszłym roku, roku 2024. Więc jeśli dobrze liczę, tydzień temu były 362 dni do pierwszego koncertu, teraz to jest już 355 dni. No do koncertu to raczej Metallica nam nie dotrwa z tym utworem, z utworem 72 Seasons, bo są już 11 tygodni tutaj na liście i spadają również o 6 oczek z miejsca 18 na 24.

Jesteśmy w strefie spadkowej, właśnie tutaj Metallica i utwór 72 Seasons, no jeden z najstarszych utworów tutaj dzisiaj w notowaniu. Sześć oczek w dół z miejsca 18 na 24 dzisiaj notują, po 11 razach z nami na liście. facebook.com/fastforwardcharts, przypominam, że możecie do nas pisać, możecie dawać nam znać, jak spędzacie listę przebojów, jak słuchacie listy przebojów razem z nami, jak spędzacie ten czas. Czy również u was jest dzisiaj gorąco? U nas dzisiaj w Warszawie było 35 stopni. No temperatura póki co się nie zmienia i muszę przyznać, że myślałem, że będzie trudniej dzisiaj w studio, ale jednak dajemy radę. 23 miejsce teraz przed nami. Tutaj utwór, który ma dopiero 2 tygodnie, a również notuje spadek. 6 oczek w dół z miejsca 17 na 23. Drugi tydzień na liście, tak jak już mówiłem. Zespół Amarante z utworem Damnation Flame. Amarante wstawili film z making of'a ostatniego teledysku i się okazało, że teledysk był nagrywany w XII-wiecznym zamku w Polsce. Ale nie podali w którym. No dobra, Damnation Flame na 23.

Amarante i Damnation Flame. To sześcioczek w dół z miejsca 17 na 23. I przechodzimy teraz do miejsca 22, a tutaj uplasowała się Awersja z utworem Wait. Zapowiada zespół tutaj swój koncert na 16. Międzynarodowym Zlocie Motocyklowym w Bałtowie. Awersja zagra w sobotę 5 sierpnia o godzinie 17, więc jakby ktoś chciał zobaczyć na żywo, to w Bałtowie będzie okazja. A na miejscu teraz 22 właśnie Awersja z utworem Wait. To oczko w dół z miejsca 21, ale że ten utwór jest już 13 tydzień z nami na liście, to oznacza, że słuchamy go po raz ostatni w regularnych notowaniach listy.

No i przygrzali nam na sam koniec zespół Awersja z utworem Wait, to oczko w dół z miejsca 21 na 22. To już 13 tydzień na liście tego utworu, co oznacza, że słyszymy go po raz ostatni w regularnych notowaniach. No i też widzę, że to akurat widać, można by powiedzieć, że od rana i od już kilku miesięcy, że słonko nam też przygrzewa tutaj w Polsce. Dostaję raporty temperaturowe od was. Jest w miejscowości Święta Katarzyna pod Wrocławiem. To tutaj od Żanety mamy sygnał, że 28 stopni na chwilę obecną. W Żorach, to akurat od screen od Tomasza, mamy 31 stopni właśnie na zewnątrz. Mi teraz na telefonie w Warszawie pokazuje, że mamy 29. Możecie nam przysyłać, ile stopni jest teraz u was, a może też ktoś ma taki wewnętrzny termometr, to również może dać znać, ile u niego akurat teraz w pomieszczeniu. U mnie wskazanie się nie zmienia, 31 ciągle. A przechodząc do innych cyferek, takich związanych z bardziej listą przebojów, z 875 notowaniem Fast Forward Charts, to również mamy teraz oczko w dół, z 20 na 21, Avenged Sevenfold z utworem We Love You. 7 tygodni z nami na liście są.

0: Avenged Sevenfold i We Love You to miejsce 21, spadek o jedno oczko z miejsca 20. Widzę też raport temperaturowy od Violi z Kalet na Śląsku. W chwili obecnej na zewnątrz 29,6 stopnia, a wewnątrz 28,2. No czyli jak widać w całej Polsce dzisiaj ciepło. Avenged Sevenfold na miejscu 21. My dalej jesteśmy w strefie spadkowej, ale w przypadku tego pana możemy czekać na album Road. To już 25 sierpnia się ukaże, ale utwór Am Alice po 3 tygodniach na liście spada o 7 oczek z miejsca 13 na 20.
1: Breed created just for your lust with exquisite control.

Now I'm Disappear, tak jak powiedział, na miejscu 20 Alice Cooper w utworze I'm Alice. No po tylu latach kariery zdecydował się przedstawić. 3 tygodnie z nami na liście, no i mam nadzieję, że na tych 3 się nie skończy, że jednak nie zrobi tego, co o czym mówi w utworze. To było miejsce 20, teraz przed nami miejsce 19 i przechodzimy do Polski, dokładnie do Olsztyna. Przed nami teraz zespół Tupolew. Na wiosnę wydali utwór, który nazywał się Wiosna. Jest już z nami 12 tygodni na liście, spada o 4 oczka z miejsca 15 na 19. No już wiosna przeszła, teraz to już mamy lato w pełni, co widać właśnie po naszych temperaturach. Jakby ktoś jeszcze chciał dodać, jaka temperatura jest u niego, to zapraszam facebook.com/fastforwardcharts. W sprawie innych wiadomości również tam. Tupolew i Wiosna na 19.

Tu Polew i Wiosna to już 12 tydzień z nami na liście i dalej jesteśmy w strefie spadkowej z miejsca 15 na 19. Tutaj właśnie notujemy spadek o 4 oczka. I teraz już przechodzimy na miejsce 18 i tutaj mamy jedyny powrót do Fast Forward Charts. 2 tygodnie temu byli na 13. No tydzień temu nie załapali się do listy, ale w tym tygodniu jednak odzyskali siły, żeby jeszcze wrócić i zagrać nam po raz 8. Bring Me The Horizon z utworem Lost.

Bring Me the Horizon i Lost to jedyny dzisiaj powrót, akurat na miejscu 18 w 875 notowaniu Fast Forward Charts. Ósmy raz grają nam na liście. Czy będą następne, to wszystko zależy od Was. Fastforwardcharts.com to po 20.30, wtedy się rozpocznie notowanie, albo po 20.30, albo jak zagramy wszystkie utwory, które tutaj na dzisiaj mam przygotowane, albo no tak, to po 20.30 głosowanie, a teraz zapraszam na facebook.com/fastforwardcharts, zapraszam do komentowania listy i do przesyłania nam tutaj wiadomości. No i tutaj największy spadek przed nami w 875 notowaniu Fast Forward Charts. No co się stało? Zastanawiam się, co się stało po prostu. Miał być numer 1, już panowie szli do góry, a tu nagle 14 oczek w dół z miejsca 3 na 17. No mam nadzieję, że to jeszcze za tydzień ich usłyszymy, że ten trend się nie powtórzy za tydzień. Piąty raz na liście okazał się jednak trochę pechowy dla zespołu Koniec Listopada z utworem Człowiek, no ale dzisiaj jednak to miejsce 17. Może za tydzień będzie wyżej. To wszystko zależy od Was.

koniec listopada z utworem Człowiek z podkreślonym słowem zło. W tym tytule to miejsce 17 dzisiaj, spadek o 14 oczek z miejsca trzeciego, co czyni chyba to największym i najboleśniejszym spadkiem w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Charts. No i też również obecną strefę czyni strefą spadku na liście, bo przed nami kolejny spadek, ale już teraz dużo mniejszy, to tylko 4 oczka w dół z miejsca 12 na 16 zespół Queens of the Stone Age z utworem Paper Mache. To już 3 tygodnie z nami na liście.

Tupolew z utworem Budzik. Już była wiosna na miejscu 19 i to był spadek o 4 oczka, no ale Budzik też niestety nam spada z miejsca 10 na 15 i to już trzeci tydzień z nami na liście, więc może tutaj wypadałoby panu wspomóc. Fani zespołu Tupolew, tutaj nakłaniam do mobilizacji, żeby Tupolew jednak awansował u nas na liście. Nie wiem, czy wiecie, ale zbliżają się 600. urodziny miasta Łodzi. To się odbędzie już za dwa tygodnie, w ten weekend za dwa tygodnie, od 28 do 30 listopada właśnie w Łodzi. Zagra tam dużo łódzkich zespołów, jak między innymi Brooklyn, który akurat dzisiaj się na listę niestety nie załapał, jak również Black Radio. Podobno ogłoszenia i billboardy ogłaszające właśnie urodziny Łodzi są podobno rozsiane po całej Polsce, więc warto zrobić zdjęcie takiemu billboardowi, gdziekolwiek go zobaczycie, i oznaczyć zespół Black Radio, a potem zespół Black Radio obiecuje na swoim Instagramie, że rozlosuje, jak to sami oni piszą, chociaż troszkę muszę to sparafrazować, zaje fajne coś. Być może warto się postarać. No ja jeszcze w Warszawie tych billboardów nie widziałem, ale jak zobaczę, to może też się dopiszę. Póki co Black Radio widać u nas na liście, na miejscu 14 to utwór Śpi, który stoi i się nie rusza właśnie na tej pozycji.

Black Radio i Śpi to pozycja obroniona na miejscu 14 po 4 tygodniach na liście. No powiem szczerze, nie wiem, co się ostatnio ze mną dzieje, dlaczego ja ostatnio ciągle mylę lipiec z listopadem. Tak jak najbardziej Agnieszka tutaj, Agnieszka z Wałbrzycha zauważyła, że tak jak najbardziej chodzi o 28 lipca, to wtedy odbędą się 600 urodziny miasta Łodzi. No i właśnie dlatego warto szukać billboardów informujących właśnie z listą zespołów, na których wypisani są m.in. Black Radio, bo właśnie oni tam wystąpią. Zdjęcie takiego billboardu można wysłać zespołowi na Instagramie, a potem wziąć udział w losowaniu. To było miejsce 14, właśnie zespół Black Radio. I na chwilę z Polski wyjedziemy, ale dalej strefa spadkowa przed nami. Royal Blood w tym tygodniu wydali nowy singiel z płyty Back to the Water Below, która ukaże się 8 września. Tutaj już miesiąca chyba nie pomyliłem, to jest 8 września. Pull Me Through to najnowszy singiel, ale u nas na liście figuruje Mountain at Midnight i spada o 2 oczka z miejsca 11 na 13.

Royal Blood i Mountain at Midnight. Mountains at Midnight to miejsce 13. No pechowe dzisiaj jednak trochę, bo to dwa oczka w dół z miejsca 11 po 4 tygodniach na liście przebojów Fast Forward Charts. Panowie z Royal Blood w dalszym ciągu towarzyszą zespołowi Muse w ich trasie koncertowej. No dzięki temu ja miałem ich okazję zobaczyć w tym roku w czerwcu w Kolonii. A jak ktoś jeszcze nie był na koncercie Muse, to jak najbardziej polecam. Też bym chętnie zobaczył może kiedyś zespół Asking Alexandria, ale póki co czekamy na informacje o tym, jak stopa perkusisty zespołu, czyli Jamesa, już, że tak powiem, prawidłowo się zrośnie i James będzie już mógł grać na perkusji. Póki co zespół odwołuje wszystkie swoje koncerty z europejskiej trasy koncertowej, ale prawdopodobnie na amerykańską już wyruszy, bo od 30 sierpnia będą grali w Stanach Zjednoczonych, a już 25 sierpnia ukaże się album Where Do We Go From Here, na którym też będzie można usłyszeć singiel, który nazywa się Psycho. U nas niestety dzisiaj 7 oczek w dół z miejsca 5 na 12.

Asking Alexandria i Psycho na płytę Where Do We Go From Here. Poczekamy do 25 sierpnia, a już teraz właśnie na naszej liście przebojów Psycho spada niestety z miejsca 5 na 12. I to już drugi tydzień na liście, więc mam nadzieję, że jeszcze będą mieli szansę awansować. Teraz przed nami miejsce 11, więc jesteśmy tuż przed pierwszą dziesiątką. Mogę jeszcze przypomnieć o tym, żeby do nas pisać na naszym Facebooku, facebook.com/fastforwardcharts. Możecie komentować listę, możecie napisać, co akurat teraz porabiacie i jak wam mija czas z listą. Na początku mówiłem, że mamy w dzisiejszym notowaniu 4 nowości. No to właśnie doszliśmy do pierwszej z nich. Właśnie teraz dotarliśmy na miejscu 11. Dwie panie. Nita Strauss, która ostatnio wydała płytę The Call of the Void. Na tej płycie dużo, dużo współprac. Między innymi był David Dryman, był Chris Motionless, była Alyssa White Glass. No ale u nas na liście jest utwór nagrany z Lily Vzar, również panią znaną z Fast Forward Charts. Utwór nazywa się Monster i debiutuje na miejscu 11. Thank you.

Nita Strauss i Livzar to z utworem Monster. Nowość na miejscu 11, więc teraz właśnie uplasowały się panie tuż przed pierwszą dziesiątką. Za chwilę zaczniemy pierwszą dziesiątkę, ale właśnie dostałem powiadomienie z Facebooka. No Tomasz właśnie przesyła nam zdjęcia ze spacerku. Widzę, że to chyba jakaś karuzela. Czyżbyśmy mieli jakieś wesołe miasteczko w Żorach? Bo powiem szczerze, albo jest to takie obwoźne, wesołe miasteczko. Tak to wygląda, możecie to zobaczyć na naszym Facebooku. facebook.com/fastforwardcharts. Akurat bardzo miło, że Tomaszowi na przykład towarzyszymy właśnie w spacerze po Żorach. A teraz przed nami pierwsza dziesiątka i tutaj kolejna. Kolejna właśnie nowość, zespół z Olsztyna, tak samo jak zespół Tupole, w który dzisiaj graliśmy. Można by powiedzieć, że to taki powiew wakacji na Fast Forward Charts. Zespół How We Met z utworem Letters from Julia. To nowość na miejscu 10.

No i właśnie są panowie u nas teraz na liście, to miejsce 10. Nowość zespół How We Met z utworem Letters From Julia. Ledwo jeden utwór wskoczył na listę, a tu już panowie zapowiadają następny, że w przyszłym tygodniu ukaże się kolejny singiel od zespołu, tym razem będzie to LA. Tak się będzie nazywało. Już mieliśmy kilka piosenek o LA na Fast Forward Charts swego czasu. Palais Royal śpiewało No Love in LA, jeszcze wcześniej nie kojarzę zespół. No i niestety nazwa to mi Marne Szanse się panowie nazywali. To był rok 2019, śpiewali o plażach Santa Monica. No może przyznać, ciekaw jestem co u Marnych Szans, ale wiemy, że zespół How We Met już niedługo wyda kolejny singiel. Żaneta nam donosi, że właśnie je kebaba, który przyniósł jej ojczym, więc smacznego. A Tomasz właśnie nam pisze, że karuzela jest na stałe na żorskim rynku. A to fajnie akurat czasami tak się przejść i przejechać. Ja na karuzeli to pamiętam jeździłem we Wiedniu na Praterze. To też było przeżyciem, no ale niestety już rollercoastery, dowiedziałem się, że tam są już nie dla mnie. Natalia mogłaby coś powiedzieć, gdyby tutaj była. Miejsce 9. No i co mogę powiedzieć? Jeszcze jeden i jeszcze raz. Kolejna nowość. Zespół Ghost to utwór, to kolejny utwór do filmu. No niestety nie pamiętam tytułu, będę sobie musiał przypomnieć na następne wejście, ale utwór nazywa się Stay, jest bardzo spokojny, a teraz sobie znalazłem tytuł. Tytuł nazywał się Naznaczony Czerwone Drzwi. Podobno bardzo dobrze oceniany horror, nie wiem, jeszcze nie oglądałem, może ktoś oglądał to nam napisze, facebook.com/fastforwardcharts. W każdym razie ten utwór pochodzi właśnie z tego filmu, wykonuje go zespół Ghost, a jest wspomagany przez, można by powiedzieć, jednego z aktorów grającego w tym filmie, czyli Patryka Wilsona. Utwór Stay to nowość na miejscu 9.

Ghost i Stay With Me, ale w tytule jest tylko Stay, z Patrykiem Wilsonem tutaj we współpracy, na featuringu. To nowość na miejscu 9. Żaneta pisze, że to jest piękna piosenka, co do filmu to może zobaczę. No to, że tak powiem, też rzadko oglądam horrory, ale jeśli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej tutaj zapraszam. A Grzegorz nam pisze, że z kolei on bawi się z córką i razem słuchają Fast Forward Charts. Ciekaw jestem, czy to właśnie przez ten mały głośniczek JBL, który tutaj widać na zdjęciu. No, muszę przyznać, że nie sądziłem, że te głośniczki już potrafią być takie małe. Dobrze, miejsce 8, 8 utworów do końca listy teraz przed nami. No i to też również będzie taka, można by powiedzieć, spokojna i piękna piosenka, bo to akurat awans o jedno oczko z miejsca 9 na 8. To zespół Falling in Reverse w odnowionej wersji utworu Last Resort.

Na początku zaczęli spokojnie, ale potem jednak ze sobie znaną siłą w swoim stylu zakończyli. Falling in Reverse z utworem Last Resort w wersji odnowionej, czyli Reimagined, to w oryginale zespół Papa Roach. To akurat dzisiaj Falling in Reverse awansują z miejsca 9 na 8. Na 7 mamy kolejny utwór, który stoi i się nie rusza, a na Facebooku widzę, że mamy tutaj sympatyków albo wręcz klub posiadaczy głośniczka na, no po prostu głośniczka JBL. No muszę przyznać, że nie wiedziałem, że one tak potrafią głośno grać, że można na nich słuchać listy przebojów Fast Forward Charts na przykład. 11 tygodni są już z nami, Mercurius z utworem Why Me, to tak jak już mówiłem wcześniej, z 7 na 7.

Mercurius i Why Me to pozycja obroniona na miejscu 7 po 11 tygodniach z nami na liście. Tak właśnie i za chwilę właśnie wybije godzina 20 już za 7, 6, 5 sekund. Właśnie Żaneta pisze, że ona ten głośniczek JBL ma już parę lat, no i widzę, że sprawuje się. To, co potwierdza też i Tomasz, bo pisze, że JBL są super i podsuwa nam też pomysły na upał. Można sobie na przykład kupić loda w budce, takiego w rożku. Muszę przyznać, że Żaneta napisała, że zrobiłeś jej smaka. No mi też, ale to chyba dopiero za pół godziny i za 6 utworów będę mógł. Bo właśnie na miejscu 6, najwyżej dzisiaj notowana nowość, to nowość od zespołu Fallout Boy. We Didn't Start the Fire, czyli odnowiona również wersja utworu Billego Joela, czyli przyspieszona lekcja historii właśnie od panów z Fallout Boy. Dzisiaj u nas na miejscu 6.

Najwyżej notowana dzisiaj nowość na miejscu szóstym to zespół Fallout Boy z utworem We Didn't Start the Fire. Przyspieszona lekcja historii, właśnie Żaneta pisze, że fajnie, że w tym utworze wymienili między innymi Harry'ego Pottera, śmierć Michaela Jacksona, Japonię i Pokemony. Tak, ja jeszcze pamiętam, że właśnie był kryzys roku 2000 tak zwany. Czyli można by powiedzieć, że to taka trochę wielka burza o nic była wtedy, bo no, okazało się, że komputery przetrwały, mimo że data miały wskazać datę 00 i miały zwariować wtedy. No jest Taylor Swift, są social media, jest Elon Musk, są latające samochody. No naprawdę dużo tam tematów jest wspomnianych. W sumie to dobra kontynuacja właśnie utworu Billego Joela. Ja tutaj właśnie chciałem znaleźć ogłoszenia a propos następnego wykonawcy, który jest na miejscu piątym. Ale ciekaw jestem, czy taki już to mam. Corey Taylor na miejscu piątym, raz, że kolejny wydał singiel z płyty CMF2, która ukaże się 15 września. No nie załapał się do dzisiejszej piątki, a był to Post-Traumatic Blues. Może za tydzień się uda, a może nie, to zobaczymy. Też możecie troszeczkę podsuwać tutaj propozycje w naszym formularzu. Ale też Corey Taylor ogłosił europejską trasę koncertową, która właśnie ma promować album CMF2. No ale niestety nie zawita do Polski. Na trasie są tylko Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Holandia. Może jeszcze jakieś ogłoszenia będą, zobaczymy. Tutaj czekamy z niecierpliwością na jakieś sygnały od pana Corey'a Taylora. A na miejscu piątym z ósmego, to akurat trzy oczka do góry, utwór Beyond.

Pierwszą piątkę dzisiaj otwiera Corey Taylor z utworem Beyond. To tak to się właśnie dzieje w 875 notowaniu Fast Forward Charts. Corey Taylor awansuje z miejsca 8 na 5 po 7 tygodniach z nami na liście, więc zobaczymy, jak to się potoczy, jak się losy tego utworu potoczą w następnych notowaniach. No szkoda, że nie ma ogłoszenia przyjazdu Corey'a Taylora do Polski, bo być może bym się nawet chętnie wybrał. Swego czasu na Blind Channel z kolei już byłem, ale też właśnie jakby przyjechali do Warszawy, to być może też bym rozważył pójście, ale w ten weekend by grali support przed Iron Maiden we Włoszech, w Mediolanie, więc no to już jest coś. To już jest coś, bym powiedział. U nas też dzisiaj bardzo dobrze, bo to dwa oczka do góry. No jednak, tak jak fani Blind Channel, czyli Grzegorz i Wiola obiecali, Blind Channel awansują. No i awansowali w tym tygodniu z 6 na 4. Happy Doomsday.

Dwa oczka do góry z miejsca 6 na 4 to zespół Blind Channel z utworem Happy Doomsday. No i właśnie też i tak jak ja mówiłem w poprzednim wejściu, że w Warszawie, jak będą w Warszawie, to rozważę pójście, a Żaneta z kolei nam napisała, że jak Blind Channel zagrają we Wrocławiu, to będzie zaszczycona i również jest ich bardzo ciekawa, więc podejrzewam, że chętnie by się tutaj Żaneta wybrała na Blind Channel. Grzegorz i Wiola oczywiście oklaskują nam tutaj Finów na liście. No tak jak mówiłem, Blind Channel zagrali już koncert przed Iron Maiden, więc to już jak widać zostali docenieni tutaj w świecie rocka. No właśnie, a we Wrocławiu jeszcze nie grali, bo grali w Warszawie, grali w Krakowie, byli też w tym roku nawet w Gdańsku i w Poznaniu, ale Wrocławia jeszcze nie było. Z kolei w Warszawie będą, jeśli dobrze pamiętam, to 16 listopada wystąpią Black Veil Brides tutaj w Europie jako support przed zespołem Hailstorm. Z kolei w Stanach Zjednoczonych występują jako support przed Villevalo. I właśnie z Villevalo wykonują cover utworu Sister of Mercy, czyli Temple of Love. I tutaj kolejny awans przed nami, bo z 4 na 3.

Black Veil Brides i Ville Valo w utworze Temple of Love, który w oryginale był coverem utworu zespołu Sister of Mercy. Tutaj widzę, że już bardzo i Grzegorz, i Viola tęsknią za jakimś koncertem Blind Channel. Grzegorz by pojechał nawet jakby był i w Wrocławiu, i w Warszawie, a Żaneta się akurat cieszy. Cornelia z kolei pisze, że Viola wyczarowała awans dla Blind Channel. No to może za tydzień uda się wyczarować kolejny i będzie podium, tak jak teraz Black Veil Brides. Na podium są również Licho z utworem Pagan Reaction. Oni z kolei stoją i się nie ruszają na miejscu drugim i są już 6. tydzień z nami na liście.

to numer 2 875 notowania Fast Forward Charts. Akurat pozycja obroniona, zespół Licho z utworem Pagan Reaction. To już 6 tygodni na Fast Forward Charts z tym utworem. No i pozostało nam już zagrać tylko numer 1, ale najpierw wypadałoby się pożegnać. To było 875 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj prowadziłem i realizowałem je ja, czyli Konrad Maciąg, i dzisiaj robiłem to sam. Za tydzień Natalia wróci. Natalia też wróci w czwartek na swoją audycję na Muzyczne Skrajności. A też nam został już tylko numer jeden i zostało mi też zaproszenie na audycję Na Ekranie, która z kolei będzie omówieniem pewnego rosyjskiego filmu. Na miejscu pierwszym już w tle słychać grupę Mercurius z utworem Dark Pool. To numer jeden obroniony. Drugi raz na liście, bo tydzień temu debiutowali. Już teraz właśnie uruchamiam głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Już teraz można głosować na swoje ulubione utwory. A ja wam mówię, do usłyszenia za tydzień i cześć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: w rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie wdrę.

0: I będzie po mnie, o. Weź się nie zestra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

flashbacks.

parchi, le zanchi falchi, parchi, le zanchi falchi. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parchi.

0: będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

still prove.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: tutaj ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce.
0: Ale najważniejsza jest przyjaźń.
2: I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X.

just like me.

0: Gadamy.
1: Teraz wszystko słyszymy.
2: Jest poniedziałek, 20:02. Witamy wszystkich w Radiu Aktywnym. Przed Państwem zespół Czer.
0: Nie, ja oddam tą fuchę. Mogę bardzo chętnie oddać tą fuchę. Ja wcale nie muszę tutaj witać. To miała być kwiatowa audycja, ale się zrobiła już krzesłowa audycja, bo z nami jest zespół Czer, czyli Kura i Hubert, którzy już się z Wami przywitali.
3: Bonjour.
2: Cześć, Czer, czyli krzesło po polsku, Hubert z tej strony.
3: Dzień dobry, Kura, bonjour.
0: Tak, mamy już przywitanie w języku francuskim, tytuł zespołu po angielsku, a po polsku to Czer. Dużo się u was ostatnio działo, panowie. Zdążyliście już jakoś odsapnąć, złapać oddech po tych wielu rzeczach, bo były single, były teledyski.

0: która teraz faktycznie gdzieś zabiera nam bardzo dużo czasu. Dzisiaj robiliśmy próby, w weekend będziemy mieli próby, jeszcze jest kilka rzeczy do pięcia, też w tym tygodniu przychodzą w końcu płyty, więc będziemy mogli w końcu je sprzedawać, dzielić się nimi, mówię oczywiście o fizykach. Ale gdzie w tym wszystkim jest czas na odpoczynek? Nie ma.
1: Okej, okay, to będzie pewnie za tydzień w takim razie.
2: Tak.
1: Ale teraz oczywiście intensywny tydzień jeszcze przed wami. Punkt kulminacyjny tego wszystkiego, czyli właśnie te koncerty, o których powiedzieliście, już za tydzień w chmurach. A jeśli wspomnieliście o albumach, to właśnie nie widziałem żadnych preorderów i czy one się pojawiły, czy dopiero płyty będą sprzedawane na koncertach.
0: W sumie może słabo to komunikowaliśmy, wydaje mi się, bo mamy...
2: Zrobiliśmy jedno story.
0: Mamy fizyk, zrobiliśmy jedno story i kilka osób już się zamówiło, aczkolwiek...
2: Promocja zrobiona, jedna story.
0: Promocja, jeszcze. Komunikat, tak, poszedł. Najwierniejsi nasi fani zakupili je. Ale no może musimy w sumie jakoś to przyspieszyć. No. W sumie tutaj nie spóźniliśmy się, ale było blisko, bo na Polu Mokotowskim nagrywaliśmy kolejne rolki promujące koncerty i...
2: Więc druga story wleci niedługo.
0: Więc druga strofa, tak.
1: Dobrze, no właśnie jeśli chodzi o te story i nagrania na Instagramie, to widziałem ostatnio waszą sporą aktywność. To fajny sposób na promocję tego waszego albumu, a tutaj mamy bardzo ładne miejsce naprzeciwko Pola Mokotowskie, więc tutaj sporo jest ładnych miejsc i można sobie te story nakręcić. Ale my tutaj rozmawiamy o tym, co się u was działo, o waszych koncertach, o waszym albumie. Domyślam się, że większość osób słuchających naszej audycji już kojarzy zespół Czer, ponieważ wśród naszych słuchaczy jesteście dość popularni. Ale pewnie jest ktoś teraz przed radioodbiornikiem albo bardziej na naszej stronie internetowej, kto nie wie, z kim ma do czynienia. Więc może dla takich ludzi, którzy musicie się przedstawiać, to jakbyście określili waszą muzykę? Co to jest i bardziej może dla kogo to jest?
0: Chcesz, Kura, opowiedzieć? Tobie to lepiej wyjdzie.
2: Tak? Jakby używamy bardzo często słowo postpunk, żeby tak jak najszybciej skrócić, kim jesteśmy. Dążymy do art rock, ale no, trochę nam brakuje umiejętności, prawda, Hubert?
0: Tak, i dyplomu. Kura ma licencjat z intermediów na warszawskim ASP. Ja aktualnie kończę magisterkę na ASP w Krakowie, ale jeden licencjat artystyczny, żeby tworzyć art punk, to chyba trochę mało. No. Także post punk jest nam najbliższe.
2: Ale ogólnie czuję, że nasza muzyka no, ma bardzo różne warstwy. Można się dobrze bawić i sobie wiesz, na koncertach sobie dobrze poskakać, ale w jakiś tam jakiś korowy, i mam nadzieję, że nie wyrzucam jakiś tam odbiorcy teraz, ale czuję, że bardzo rezonujemy dla ludzi, którzy mają bardzo wysoki poziom anxiety, stress, lęku, trochę zagubieni. Nie, że w świecie, tylko że po prostu taki codzienny, że tak próbują się odnaleźć, odkryć i tak czują się taki niepewność. Duża muzyka czerowa jest bardzo o takim niepewności. Więc...
0: Gdyby Kajko i Kokosz byli muzykami, a nie postaciami z komiksu, to byśmy byli my. Ewentualnie Asterix i Obelix, Romulus i Remus, Paweł i Gaweł, Flip i Flop.
1: Tak,
0: tylko że postpunkowi.
1: Tak, to zapraszamy do sugerowania innych duetów, którymi może być zespół Czer. To zadanie dla naszych słuchaczy. Ale jeśli chodzi o właśnie to anxiety w waszej muzyce, wydaje mi się, że to nie jest tylko w waszej muzyce, ale jakieś anxiety bardzo mocno jest sprzężone z tym postpunkiem, który aktualnie sobie żyje w świecie.
0: Szczególnie aktualnym, dokładnie. No ta muzyka skąd się bierze i nie chcąc uderzać czy uciekać w jakieś takie retro, no to obserwując bardzo wiele sytuacji, które się dzieją, wojny, sytuacja ekonomiczna, nierówności różne, no to my wszyscy jesteśmy jakby no posrani i niepewni. I z tego miejsca jakby no trudno, żeby inna muzyka wychodziła, a już nie mówiąc o tym, że jakakolwiek muzyka, żeby była autentyczna w takim... W sensie trudno, żeby muzyka była autentyczna i jednocześnie nie miała w sobie chociażby pierwiastka tego lęku albo do tego lęku się w jakiś sposób gdzieś odzywała.

0: i wracała nawet w jakiś pozytywny sposób, ale no do tego lęku jest cholernie dużo aktualnie.
1: No. A też jesteśmy osobami, które by nie chcieli, wiesz, chować głowy w piasku i no raczej, żeby tak ignorować, wiesz, i udawać, że wszystko jest okej, wolimy...
0: I udawać właśnie, no, tak, tak, tak, tak, tak.
1: Wolimy jak najbardziej czuć to, jakoś przekazać.
0: I można się bawić w różne rzeczy i można się bawić formą i przebierać się i tak dalej, ale jednak w którymś momencie trzeba spojrzeć w lustro i powiedzieć, no dobra, jakby o co chodzi? I jakby skąd to wszystko wychodzi? A wychodzi z tego, że jesteśmy bardzo... przerażeni. Czy zerwowałem?
1: Tak, o co chodzi?
0: Kura był kilka dni temu na koncercie Maty na Stadionie Narodowym i bardzo mu się podobało. I widzę, że zaczął zauważać rymy w języku polskim.
2: Okej, czyli wiemy, z kim będzie kolejna współpraca. Tak. Po prostu...
0: Z Dodą i Fagatą, co nam się marzy.
1: Kola od Mata.
2: No. Tak, czyli jednak miał być art rock, a zaraz będzie, będzie rap rock.
0: Mówiąc rap-rock. Właśnie o znanych duetach, najnowszy duet Doda i Fagata.
1: Tak?
2: Naprawdę?
0: No one były na Stadionie przecież Narodowym, Doda? Razem w duecie, dwie osoby, Doda z Fagatą. Albo ty wtedy wyszedłeś, albo kura wyszedł z koncertu Maty, bo szedł do Piotra Stelmacha w 357 dać wywiad. No,
1: cały czas patrzyłem, kiedy Ubera musiał
0: zauważyć. I ominął cię po prostu no naj...
1: Ale Fagata nie było dzień, pierwszy dzień, no drugi.
0: A były dwa dni, tak, a to nie widziałem.
1: Moving on.
2: Okej, okay, moving on. Moving
0: pokażę
2: on.
0: Ci w przerwie ten duet.
2: Nie spodziewałem się Fagaty w trakcie tego wywiadu, a tutaj okazuje się, że odkrywamy bardzo ciekawe muzyczne rejony.
1: Przepraszam.
2: O, Fagata w naszym studiu. Wow.
0: Nie wiem, czy byś się zmieściła w te drzwi.
2: Dobrze, nawet to były efekty dźwiękowe. Dzięki, Kuba. Właśnie Jakub Wysocki jest za konsolą i go nie przedstawiłem na początku wywiadu, więc musiał się przypomnieć.
0: Cześć,
2: dobrze,
0: Kuba.
2: Że w taki sposób. Dobrze, wracając do Anxiety, do wpływów punkowych, art-rockowych, to jak się spojrzy na scenę brytyjską aktualnie, obecnie, to często ten post-punk idzie właśnie w kierunku bardzo artystycznym. Coś, co się obecnie nazywa crankwave'em, niektórzy tak się powołują na ten termin, a tak właściwie to jest po prostu odmiana post-punk revival. To jest cała obecna nowa scena.
1: Crankwave, dobra.
0: A, mówimy tak. O takiej zimnej fali jakby, czymś
2: tak,
0: takim?
2: Tak, okay, mówimy okay, o...
1: Okay. A Interpol takie revival? Czy
2: nie,
1: nowsze?
2: To jest nowsza fala i to jest fala, która na przykład idzie w kierunku, to jest Black Country New Road. To są dosłownie zespoły, no, tak. Które się łapią na te fale. Trochę Fontaine's DC próbują udawać, że są na tej fali, aczkolwiek oni są już chyba zbyt popularni, więc nie musimy ich tam zapisywać. To jest English Teacher na przykład.
1: A dobra. No,
0: to tak. Jest bliskie określenie naszej muzyki.
1: Obczajmy.
2: Tak, więc myślę, że szukałem w ogóle, bo to był nie pamiętam teraz w jakim magazynie, ale w jakimś po prostu brytyjskim magazynie nowa fala post-punku została nazwana tą falą Crankwave. I szukałem...
1: 2019. Był wymyślony nazwę, przepraszam.
2: Tak, tutaj jest dodatkowo fact-checking, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony.
0: Jeszcze przed popularyzacją AI. Teraz wydaje mi się, że dużo Crankwave udałoby się zrobić w Suno.
1: Tak.
2: Nie dałoby się.
0: Nie dałoby się.
2: Nie.
0: Challenge accepted.
2: Tak, wracacie teraz po tym wywiadzie i pierwsze co to odpalone Suno i tworzymy.
0: Zakładamy trzy nowe crankwave'owe zespoły. Dowiedzieliśmy się o nowym genre, nowym gatunku muzyki.
2: I przede wszystkim rap rockowe musicie robić zespoły. Tak. Tutaj myślę, że Suno by mogło trochę pomóc. Tak, i jeśli chodzi właśnie o te nowe brytyjskie zespoły, to one właśnie często idą w stronę, żeby to nie były brzmienia czysto punkowe, ale żeby to też były właśnie brzmienia mieszające się z art rockiem, żeby no właśnie w jakiś sposób ta niepewność była oddana w tej muzyce i ona jest właśnie czasami objawia się na różnych płaszczyznach, bo czasami to są tematy polityczne, jak wspomnieliście, bo sytuacja jest niefajna, czasami są to kwestie czysto społeczne i... życie w social mediach, życie w czasach AI, to wszystko wywołuje ten lęk, niepewność. To są często kwestie emocjonalne i uczuciowe, bo przecież o tym głównie na przykład opowiadają Fontaine's DC, już wspomnieni. A wasza niepewność w czym się objawia? No bo patrząc na wasze teksty, to też są kwestie relacji międzyludzkich często.
1: No, myślę, że główne jest jakieś skupienie na międzyludzkim... ten niepewność. Bardziej w takim, że ciężko się Może też sam ze sobą, żeby się trochę podwalać, żeby być sobą, żeby w ogóle wejść w te interakcje, trochę kwestionowanie siebie non-stop, że budzi się i nie pozwalać sobie po prostu na istnienie, tylko że musisz być jakiś albo dopasować się gdzieś tam i próbować, i po prostu te różne takie skrajne myśli, gdzie tak ciągną w różnych stronach i nie da się po prostu pójść w jedną stronę. Dużo chyba też jest taki wewnętrzny tutaj faktycznie. Są jakieś tam relacyjne, ale bardziej to są, jak są już taka łączenie z innymi ludźmi, bardzo często to są takie w jakiś sposób euforyczne, że tak day by day albo love ad, że próbuję, zawsze jest takie epickie takie dążenie do taki uplifting w tych utworach. A te takie mocniejsze to bardzo często są takie self-affecting, takie wewnętrzne kłopoty.
0: Na tych kłopotów jest nieskończoność i można tak z nimi przybierać. Pierwsza płyta była o problemach, druga i trzecia, a wydaje się, jakby jest gorzej. Ja na przykład boję się, że będzie wojna i będę musiał pójść do wojska i albo umrę, albo no będę musiał być na wojnie. Więc ta sytuacja jest gorsza niż była, jest więcej lęku niż było, ale też od takiej strony bardziej przyziemnej i muzycznej, no to jesteśmy po prostu lepszymi muzykami, lepszymi artystami niż byliśmy, więc udaje nam się to trochę lepiej gdzieś ugryźć. No. A tematy są naprawdę podobne. Właśnie to, co powiedziałeś o tym Loved, ale na przykład Day by... No to są... Loved 6 lat temu było napisane i mamy ciągle jakby, wydaje mi się, że te same... Dlatego na przykład na drugiej płycie zrobiliśmy utwór Loved 2. Bo pomyśleliśmy, że to jest w sumie bardzo podobna rzecz. Było też tyle samo utworów. Day by Day pierwotnie miało się nazywać Loved 3, bo to jakby jest coś po prostu takiego, co nas tak dotyka w jakiś sposób i jest taki rodzaj tej euforii, o której Kura mówi, takiej, ona nie jest taka wesoła, tylko jest jakaś taka skończona w tym swoim wszystkim i że widzimy ten koniec i próbujemy go schwytać. Więc bardzo dużo rzeczy się u nas pojawia, tylko się przeformułują przez to, jakimi my jesteśmy ludźmi, bo jesteśmy no 5 lat starsi od pierwszej płyty większy mieliśmy budżet na tę płytę teraz i lepiej gramy, więcej osób było w to zaangażowanych, ale wzruszenie jest bardzo podobne, lęk jest bardzo podobny. Potrzeba wyżycia się w poszczególnych utworach i pokazania jakiejś takiej agresywniejszej swojej strony jest bardzo podobna, tylko że zmienia się trochę medium, zwiększa się skład.
1: No i umiejętność, jak mówiłeś.
0: I umiejętność.
1: Komunikowanie, bo ja trochę mam tak...
0: Umiejętności komunikowania, tak.
1: No bo bardzo mam tak, że chyba kilka osoby powiedzieli, że jak to... Ta najnowsza płyta jest nasza najmocniejsza na pewno i że jak to się stało, że jesteśmy coraz mocniejsi, gramy, a tak trochę czuję, że na przykład pierwsza, druga epka, to wiesz, to jakby próbowaliśmy jakieś odkrywać, jakieś tam różne rzeczy, to były próby, żeby stworzyć, mi się wydaje, po prostu ten pleonazm, co teraz mamy, że po prostu cały czas miałem w głowie Cher, który jest teraz i się cieszę, że w jakiś tam sposób najbliżej udało nam się skomunikować jakiś dźwięk, co chcieliśmy, przynajmniej z mojej perspektywy, co chciałem od początku.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo spójne z moimi spostrzeżeniami, no bo... Każdy by zauważył, że te brzmienia są mocniejsze, tak. Te brzmienia są konkretniejsze w takim rockowym znaczeniu. I na tym albumie brakowało mi Love at 3 i trochę liczyłem, że ono się pojawi, ale dobrze, w takim razie Day by Day ja sobie będę w głowie tak nazywał na Love at 3 i to będzie dla mnie taka nazwa, którą ja się będę posługiwał. No ten rozwój w waszej muzyce jest bardzo widoczny właśnie głównie dlatego, że te brzmienia są mocniejsze. Myślicie, że jeśli dalej będziecie teraz pracowali nad kolejnym albumem, mam nadzieję, że już jak najszybciej, to będzie to jeszcze bardziej podkręcone.
0: Ja mam nadzieję, że nie jak najszybciej, mam nadzieję, że nie będziemy szybko pracować nad nowym albumem.
1: No pracować, nadzieję, to myślę, że tak, ale żeby tak finalizować.
2: No nie, no słuchajcie, Suno, i wiecie, bardzo... za tydzień macie.
0: No, zapomniałem, Jezu, nienawidzę AI. Zapomniałem,
1: będziemy
0: bardzo
1: promować za miesiąc wszystkiego,
0: co Suno. A ostatnio Suno weszło ze Splice'em w kolaborację i jest wbudowane w Abletona, gdzie w niektórych tych wtyczkach nie trzeba już bawić się w syntezatory rakowe, szukać nowych rzeczy, tylko mówisz, kurde, weź mi takie zrób połączenie. żeby było pipu, pipu, pipu i się robi. Nienawidzę po prostu antychrysta. A o czym mówimy? Mam nadzieję, że niedługo, że na razie będziemy mieli chwilę spokoju od takiego songwriterstwa, aczkolwiek z drugiej strony płytę, no właśnie, płytę nagraliśmy w grudniu, zbierać te pomysły. Byliśmy w studio, w Zamio Studio u Kuby Korzeniowskiego w grudniu. No i od tamtej pory to były zmiany aranżacyjne, a songwritersko zacząłem zauważać od 3 tygodni, że zaczynają mi jakby muzyka u mnie wychodzi zazwyczaj z pracy, a czasem te piosenki się same pojawiają gdzieś w głowie. Od 3 tygodni mi przychodzą, może od miesiąca. Zaczęły wracać po pół roku nowe piosenki. Może nawet one mi nie przychodziły, no bo byłbym w takim miejscu rozkroku, że ja nie mogę mieć nowych piosenek, bo jeszcze są stare. I widzę, że nie znosi próżni głowa człowieka i coś zaczęło się pojawiać. Więc cofam to, co powiedziałem. Mam nadzieję, że niedługo zaczniemy pracować, ale tak na swoich warunkach powoli, ciepło, czule wymieniać się właśnie takimi muzycznymi prezencikami, a praca taka muzyczno-rzemieślniczo do wyżygania będzie jeszcze trochę nie.
1: Ale czy będzie mocniejsze, było pytanie.
0: A czy było mocniejsze? Mam nadzieję, że to będzie jakaś taka asymptota idąca w stronę punku, jednak nigdy go nie dotykająca.
1: No, okay. Tak, no fajnie to brzmiało.
2: Tak, to jest bardzo fajne stwierdzenie. Wydaje mi się, że jest właśnie sporo takich zespołów, które sobie gdzieś tam właśnie idą w kierunku tego punku.
0: Dąży do punku, jednak tak. Nigdy go nie osiągając.
2: Pytanie, czy można osiągnąć całkowity punk?
0: Tak. Wydaje mi się, że są jakieś takie... Pink Flag mają taki fajny cytat. Ktoś mówił, że czemu ludzie mówią, że jesteśmy art punkiem? Jesteśmy po prostu art. Chyba, że powiedzieli po prostu punk. Nie pamiętam.
1: Oni powiedzieli
0: art.
1: Na pewno?
0: Nie, to zaraz sprawdzę.
1: Bo ja wiem, że Idols też zrobili takie coś. Powiedzieli, że jak to art punk. Punk jesteśmy.
0: Po prostu punk.
1: Punk jest ten...
0: Wydaje mi się, że są takie, że jak słuchasz, no to masz takie, że kurno wiadomo, że to jest punk. A dosłownie wczoraj rozmawiałem z moim kolegą Kubą, który pracuje w radiu i bardzo się zna na muzyce i nie znał mojej, w sensie naszej twórczości Czer, i powiedziałem mu, że to jest postpunk, i kolejnego dnia posłuchał sobie tej muzyki i powiedział, ja bym nie nazwał tego postpunkiem.
1: I nie dał przykładu. Jakby
0: i właśnie nie dał przykładu, czym mogliśmy by być.
2: Okej, ja jestem w radiu, nazywam to postpunkiem i mam jeden do jednego.
0: Kuba, słyszysz to?
1: Chciałem też w sumie dodać, że czuję, że punk jest bardzo agresywny, jakby oczywiście jest to agresywne. I z mojej perspektywy, jako osoba śpiewająca, ja dopiero się uczę, jak być agresywny. Więc może w moje uczenie się być coraz bardziej taką, pozwalać sobie na tą agresję, no to może faktycznie wyjdzie taki bardziej punkowe rzeczy. Że ogólnie czuję, że wychodzę z miejscu bardziej taki, no taki wrażliwy, taki, wiesz... Taki wrażliwy. I
0: delikatny?
1: Delikatny. Ale bardzo chciałbym się nauczyć być po prostu bardziej agresywny, taki asertywny. Nie, że taka, wiesz, bezsensowna agresja, ale taka, że ustawienie swoich granic mocno. Że na przykład w zeszłym roku chyba byłem na Nafie i tam grało Lambrini Girls.
2: Ja też byłem na tym koncercie.
1: Tak, niesamowite. Ja po prostu ryczałem podczas tego koncertu, bo to był tak pięknie, widać po prostu zespół, które bardzo konkretnie mają jakieś zasady, bardzo konkretnie ich przekazują i no po prostu to było bardzo, bardzo czytelne to było i bardzo... No po prostu był to bardzo piękny dla mnie i jest coś, co uczy się, wiesz, że mogę mieć bardzo konkretne potrzeby i mogę ich komunikować.
2: Tak, i akurat Lambrini Girls to jest ten przykład osiągnięcia punku, no. Bo tak, to jest bardzo punkowy zespół, też bardzo polityczny zespół, więc one mają bardziej właśnie to zabarwienie polityczne, nie introspektywne, ale tak, to był mega fajny koncert, też tam wtedy byłem, to było bardzo ciekawe.
1: W ogóle ten offline był bardzo fajny, bo tam też był softplay, a ogólnie ja bardzo lubię takie klimaty, no powiedzmy, ale takie punkowe i tam też był softplay, ale w ogóle punk ma taki dziwny rzecz na mnie, że płycze podczas zespołu, jakby koncerty punkowe. Po prostu jest coś, jakieś piękno w tym, które widzę, że to mi bardzo jakoś... No, podczas Softplay jest jedna taka piosenka, nazywa się Everything and Nothing.
2: To jest moja ulubiona piosenka.
1: Po prostu ryczałem, byłem w pierwszym rzędzie i po prostu było tak pięknie. I no, tak.
2: Okej, byliśmy w tym razem też, zwłaszcza, że oni grali to wtedy tylko na mandolinie. Tak, w wersji na albumie ten utwór jest taki potężniejszy muzycznie, bo tam są skrzypce, ten utwór ma takie potężniejsze brzmienie, ale na żywo
0: mandolina
2: to jest...
0: i jeden wokal.
2: Mandolina i wokal.
1: No i ten wokal, po prostu taki krzyk, taki zdesperowany, że o stracie, ale po prostu, no jest to piękne, że taka akcept tej takiej smutnej żałoby i no taka ogromna akceptacja swoich emocji jest po prostu bardzo imponująca.
2: Tak, bo to jest utwór o śmierci przyjaciela, napisany w trakcie pandemii i on ma bardzo, bardzo ciężki ładunek emocjonalny. Uwielbiam ten utwór i uwielbiam tamten koncert, bo to było coś fantastycznego. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że w trakcie koncertu, którym jest krzyk, pojawiają się łzy.
1: No. Jest to chyba w jakiś tam sposób po prostu dla mnie taki bardzo freeing, taki uwalniający, wyzwalający po prostu widzieć po prostu osoby, jak skończę to ładnie za sekundę. Po prostu tak, że po prostu unapologetically po prostu oddają swoje w jakiś tam sposób negatywnych emocji, jakieś emocje, które może większe, tym bardziej dodam, że w Anglii, bo ja się wychowałem w Anglii, Anglia jest, może to też dlatego tak mam taki coś, Anglia też jest takim krajem, co bardzo rzadko się tak wyraża to, co czujesz, jakby złego, no jak dobry, to też bardzo, ogólnie się mówi zawsze, że jest spoko i idzie się dalej, a jest to fajnie, tym bardziej widać ludzi, którzy wywodzą z tej kultury, po prostu idą przeciwko tego i po prostu oddają wszystko na wierzchu. I jest to bardzo piękne dla mnie.
2: Trochę ci się wciąłem, Hubert, sorry.
0: A nie, to ja się tobie wciąłem, ale pomyślałem o tym, bo ja też znam ten utwór i bardzo go lubię. I pomyślałem, że właśnie może, bo ty tak ładnie powiedziałeś, w sensie, że jest to o śmierci przyjaciela i że jest bardzo duży ładunek emocjonalny. I już kilka razy padło z naszych ust to komunikowanie się. Ja to gdzieś uważam za taką drogę czar, którą, która idzie w dobrą jakby stronę i którą pewną pracę, którą wykonaliśmy, ale jakby dowód na to, że jesteśmy lepsi w tym, co robimy, jest to, że właśnie lepiej komunikujemy pewne rzeczy. Masz pewien problem, coś cię dotyka i bardzo boli i żeby zakomunikować, bo też taki temat jak śmierć przyjaciela w ciężkiej chwili można byłoby przekuć na słabą piosenkę. Można by to zrobić w słaby sposób po prostu, który nikogo nie dotknie, który ani ciebie nie wyzwoli, a nawet jak ciebie wyzwoli, bo na pewno muzyka ma też ten wymiar terapeutyczny i autoterapeutyczny, to nikogo nie ruszy. A tutaj wszyscy gdzieś znaleźli w tym coś, co jakby to nie był ich przyjaciel, to nie była ich ciężka sytuacja. Oni powiedzieli, no my też tak mamy i też to rozumiemy bardzo i pozwolić komuś to przeżywać, no to jest coś, do czego my dążymy i na tej płycie udało nam się to lepiej. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze lepsi. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze większe emocje gdzieś przywoływać właśnie. Ale to właśnie gdzieś się według mnie sprowadza do tego komunikatu i do tej cykliczności, że jest to Lovet, potem Lovet 2, potem Lovet 3, że my, że ciągle mamy coś w sobie. Mamy nawet takie rzeczy, jak no trudno jest mówić o muzyce, trudno jest mówić o sprawach wizualnych i mamy takie żarty wewnątrz czer, że na przykład jak jesteśmy w trakcie produkcji płyty, to Kura od 5 lat mówi mi, że o, a w tym momencie to zrób taki wir. Ja od 5 lat na przykład nie wiem, czym jest ten wir i Kura na przykład kręci się wokół siebie. Mówi, wiesz, takie i ja coś robię i to jest gdzieś okej, ale ta potrzeba nie jest zaspokojona. Jest druga płyta i jest trzecia płyta i ciągle się wokół tego na przykład wiru i takich rzeczy jest bardzo dużo, bo ja też mam, gdzie mam jakieś pewne wzorce, do których wracamy co roku, robiąc szkice, robiąc dema, idąc do studia, wydając płytę, pewne rzeczy, które, że ja chcę mieć coś. i raz się uda lepiej, raz chcę mieć gorzej, ale ciągle nie mam tego, że na przykład to Day by Day jest według mnie najlepszym z tych loved, powiedzmy, z takiej skończoności historii, z takiego dużego ładunku emocjonalnego, który jest jednocześnie bardzo smutny i bardzo ekstatyczny, i my dzisiaj graliśmy na próbie i były ciarki w ogóle i było jakieś takie wzruszenie i grając Loved nawet na próbach jest coś takiego, że ta próba jakoś słabo idzie, albo nie widzieliśmy się jakiś czas, bo na przykład gramy na początku nowe utwory, bo je musimy najbardziej rozegrać i to otwory na początku nam słabo jest takie i że jest słabo. I później gramy Loved i nagle po prostu coś wchodzi. Czegoś dotykamy, czego chciałbym dotykać jak najwięcej. I mam nadzieję, że te chyba skończoną ilość komunikatów, bo nie wydaje mi się, że możemy gadać w nieskończoność wczer, że po prostu na każdy temat moglibyśmy się wypowiadać. Chodzi mi muzycznie i artystycznie, ale na te tematy, które chcemy poruszyć, to jesteśmy w tym komunikowaniu, nawet jak nie lepsi dla słuchacza, choć wydaje mi się, że to jest tego element, to dla samych siebie, że ja czuję się teraz bardziej spełniony niż po pierwszej, po drugiej płycie. A mam nadzieję, że przy kolejnej będę jeszcze bardziej. Aczkolwiek zobaczymy.
2: Tak, przy Day by Day jest już jakieś chociaż częściowe spełnienie. Może jeszcze nie ma pełnego wiru osiągniętego, ale myślę, że to jest fajny moment, żebyśmy złapali oddech i po prostu puścili naszym słuchaczom Day by Day.
1: O, super.

0: To było Day by Day, czyli utwór spokojny, taki, żebyśmy mogli sobie teraz odetchnąć, trochę wolniejszy nastrój się wczuć, ale to może przyspieszmy i teraz może parę szybkich pytań, które nam trochę ustawią tą dalszą część rozmowy.
1: Obudź się.
0: Tak, możecie odpowiadać tak, one są tak, nie, więc jest jakby pod tym względem łatwo. Dobra, to zaczynamy. Mając do wyboru krzesło i fotel, zawsze wybierzemy krzesło.
2: Tak. Nie. Oczywiście, że nie. Nie. Ja
1: fotel.
2: Nie.
1: Raczej w fotelu. Nie. Szybkie.
0: Miało być kolejne pytanie. Nagramy Love at 3.
2: Tak.
0: W sumie to tak.
2: Nie,
0: przed
2: bo nagraliśmy.
0: Wolelibyśmy zagrać 365 koncertów w chmurach niż jeden na Narodowym.
1: No. Nie, 365 trochę dużo, ale fajnie by było. Jeżeli wszystkie są 100 ludzi, taki 100 ludzi.
0: Wszystko max.
1: No to ja. To
2: ja na Narodowym.
1: Tak? No to ja chmurę.
0: O, mamy pierwszy zgrzyt. Mam talent, wspominamy lepiej niż Must Be The Music.
1: O, jako doświadczenie produkcyjne?
2: Chyba nie możemy mówić takich rzeczy, szczególnie w radio, negatywnych, a nie pozytywnych.
1: Obaj były mega ciekawe.
2: Jak było pytanie, że wspominamy lepiej. Nie.
1: Dobra, idę z tropem Huberta.
0: Dobrze, kolejne znowu miały być o mocniejsze brzmienie, to przerobiliśmy. Chcemy rozbudować nasz zespół o nowych członków.
1: Tak, no, dążymy do tego.
0: Pracujemy już nad kolejnym albumem?
1: Nie. No w głowie tak, ale nic poza nią. No jego i Huberta jeden pomysł, który tam miał.
2: Ja już mam 8 pomysłów, ale to jest praca taka, no...
1: Bardzo wolne, szybkie.
2: Tak, pracujemy.
0: Wizerunek klaunów to tymczasowa kreacja.
2: Tak. Ale szybko mi poszło.
1: No, nie wiem, na razie tak.
0: Okej, czyli niekoniecznie tymczasowa.
1: Ja bardzo dobrze żyję w tych klaun, więc ja nie wiem, czy ja...
2: A ja mówię, że tymczasowa.
1: No może nawet zrobimy tak, że się rozdzielimy, nie zespołowa, ale będziemy różnorodni. Ja bardzo mi się spodobało być klaunem, więc ciężko mam to, żeby oddać, ale no tutaj jest skrzyd.
2: Szybkie pytania.
0: Dobra, nie, zostańmy przy tym temacie klaunów, bo ten temat jest, myślę, że bardzo ciekawy. Jest. W ogóle skąd to się wzięło?
1: Tak szczerze, ja czuję, że ja kiedyś bardzo tego chciałem i to było tak wyrzucone, bo było takie nie. Ale któregoś dnia...
2: Że czuję, że tak po prostu było, że to z 3 lata temu, no z 2 lata temu.
1: Było coś, ja chyba chciałem.
2: Z 2 lata temu, że kolejny pomysł, no bo my zawsze uderzyliśmy w różne stroje, były jakieś stroje z krawatów, mowa o pracy, mowa o dżentelmeństwie, o estradowości. Chwilę 3 koncerty zagraliśmy, że ja byłem raperem, cały na biało, akurat był metalowcem, cały na czarno. Są bardzo trudno znaleźć te koncerty. Zawsze szukaliśmy i w pewnym momencie był pomysł na klaunów, z 2 lata temu, no co ja powiedziałem, że nie, bo mi się to nie podobało.
1: Ale któregoś dnia pamiętam, że byliśmy na próbie i po prostu miałem makijaż ze sobą i zacząłem sobie malować i było takie, ej, w sumie spoko to wygląda.
2: Tak mogło być. Na pewno w pewnym momencie, że Kura trochę nie odpuścił, a trochę no te, jakby do tanga trzeba dwojga. I te pomysły, jak mamy taką zasadę, że jeśli jedna osoba nie jest pewna, a druga tak, no to to robimy. Ale no te klauny mi się nie podobały. Akurat miał taki pomysł, więc nie zrobiliśmy tego. A później Kura nadal miał ten pomysł, a mi się spodobało, więc było dwoje i poszliśmy w to. Jeszcze w takim chyba okej momencie, bo teraz bardzo dużo w ogóle jest klaunów. Jakby jest, nie wiem, czy zauważyłeś.
0: Jest, bardzo dużo klaunów jest?
2: Jest od groma klaunów, są artykuły na Vogue'u i wszędzie klauni. Dosłownie tydzień po nas w bazie w Krakowie jakaś dziewczyna ubrana za klauna grała w tym samym klubie. Klaunów jest bardzo dużo, nawet poznaliśmy ostatnio... poznaliśmy pewną artystkę, która po spotkaniu z nami
1: stała się klaunem.
2: Przed spotkaniem, jakby spotykając nas, powiedziała, ale konkretne stroje, a ja na siebie nie mam żadnego pomysłu. Dosłownie minął tydzień i ona zrobiła utwór o klaunie i przebrała się za klauna i ma makijaż klauna. I
1: więc
2: teraz jest bardzo dużo klaunów i może to jest we mnie jakaś taka bardzo prosty, nawet nie bunt, ale pewna taka potrzeba bycia prawie ta asymptota, o której mówiłem, że skoro już teraz mamy te klauny, to ja już nie chcę, jakby, ale to jest takie naturalne i niekoniecznie mam w tym rację, tylko się po prostu tak czuję. A akurat bardzo dobrze wygląda jako klaun.
1: Ja bardzo dobrze czuję jako
2: klaun. I się dobrze czuję jako klaun, a to jest chyba ważniejsze.
1: W ogóle, bo chyba też jest bardzo fajnie z tym, że jakoś czułem, że inni ludzie się ubierają jako clown, że bardzo lubimy stworzyć taki świat poza takim codziennością. I ten, po prostu ten wizerunek clowna bardzo fajnie wyciąga ludzi od takiej, no, taki codzienność, że wchodzisz do przestrzeń i jesteś tak szybko uderzony z czymś nowym, które trzeba jakoś, jakoś ogarnąć, rozumieć. I w ogóle ten clown jest takim bardzo łatwym wejściem do jakiegoś absurdu. I no mi się jakoś, ja bardzo czuję, że nawet patrząc na siebie, jak sobie występuję, to występuję z większą pewnością jako clown. I dosyć mi się podoba, jak wygląda ten. Ale tak, w ogóle, bo chciałem coś powiedzieć, jakby wy słuchacze nie zobaczycie to, bo mam zdjęcie, ale mogę opowiadać, że wyskoczył jakiś reklamę na jakiś koncert w Hydrozagadce, jakiś zagraniczny zespół, i oni też są jakby clownami. Jest bardzo śmieszne, bo oni zrobili zdjęcie dokładnie prawie jedno jednego, jak my ostatnio, na niebieskim tle. I że, bo jest jakaś opowieść, że ogólnie jak się robi rzeczy, to się gdzieś tam manifestuje i jakby te pomysły jakoś wspólnie rodzą się i to
2: hive
1: się
2: jako mind.
1: Hive mind, nie? Że to po prostu gdzieś tam się rodzi. I chyba mamy takie coś, że jak już widzimy, że ten hive mind jest za dużo, to trochę odpycha nas i idziemy dalej. Jak na przykład byliśmy gentlemanami, to byliśmy, powiedzmy, jeden z nielicznych w garniturach, a powoli, pół roku później zauważyliśmy, że każda osoba, która chciała zmienić wizerunek, była w tych strojach.
0: Tak, była fala zespołów, no, w garniturach i to też i to w pewnym momencie było dużo tego.
1: Zobacz.
0: To jest dosłownie identyczne. No tak, mogę tylko potwierdzić naszym słuchaczom, że tak. Wow, nie, to jest aż niesamowity zbieg okoliczności.
2: I absolutnie na pewno nie, tutaj nie mamy się za trendseterów, bo to są ani nie nasze pomysły, ani też tych osób, które były chwilę przed nami i ten, tylko jest, są pewne tematy, które się mówi bardziej wprost bądź mniej wprost, a komedia bardzo dobrze mówi, komedia to jest absurdalnie złe słowo, bo nie chodziło mi o to, że jakby absurd ma pewne jakieś środki komunikacji, której nie ma na przykład mowa. I wydaje mi się, że z tego to wychodzi, że był problem od razu po COVID-zie właśnie z pracą. Nie wiadomo było w ogóle, o co chodzi, w sensie jako koncepcie pracy, że niektórzy pracowali zdalnie, bardzo dużo osób straciło pracę i tak dalej. I nawet jeśli to nie byliśmy my, że to nie my straciliśmy pracę, to nie nas to, no to nagle to był temat, który chcieliśmy ruszyć. Więc wydaje mi się, że to są takie, no właśnie, fale, które no słabo być na nią spóźnionym, bo to wtedy jest mało autentyczne. Ale czy jest się na środku jej, czy na początku, no to po prostu niektórzy się dają jej nieść, a my wczoraj sobie bardzo dużo dajemy takiej wolności i takiego, takie może nie ego, ale takie, że to jest nasze, ale no to, no, Czer to nie jestem ja i kura, tylko jesteśmy my razem tworząc coś i zapraszając do tego, no, coraz więcej osób.
0: Tak, to jest, myślę, że bardzo fajne, że wokół tego konceptu klaunów nagle zebrała się społeczność, bo ja byłem na tym koncercie, o którym wspomnieliście, na koncercie w Krakowie w bazie.
1: Faktycznie, no i to najbardziej właśnie.
0: I rzeczywiście tam było, ja nie byłem przebrany za klauna na tym koncercie, więc się wyróżniałem. I byłem aż zszokowany, że rzeczywiście utworzyła się cała wielka społeczność klaunów, która się zebrała w tej piwnicy krakowskiej.
2: To było bardzo miłe, nas bardzo to zaskoczyło i to było w ogóle kilka grup osób, co było ciekawe, że oni się nie znali, że to nie była jedna grupa przebrana za klaunów, tylko jeden duet, jedna dziewczyna, tutaj ktoś. Było to niesamowite, bo nagle po bazie jeszcze my wszyscy w strojach klaunów, że strasznie się zrobiło cyrkowo właśnie.
1: Mi się na przykład potwierdziło ten pomysł, że to widziałem coś więcej niż po prostu klaun albo my, że po prostu jest to jakieś miejsce, gdzie ludzie mogą się bardziej jakoś wyrażać.
2: A ja powiedziałem, właśnie zrobiliśmy swoje, teraz pora pójść dalej.
0: Tak. Dobrze, to ten temat wam zostawimy do przedyskutowania na osobności, żeby już się nie wcinać w spory zespołowe. Ale jeśli chodzi o samego tego klauna, to używacie często to połączenie, że klaun i jakaś scenografia cyrkowa. Czy to jest... Bo mi się często, patrząc na klaunów, jakimi wy jesteście na scenie, bardziej kojarzy koncept takiego smutnego jednak błazna, który chce przekazać więcej. Czy może to jest lepsze dopasowanie niż właśnie ten koncept cyrkowy?
1: Tak.
2: No to na pewno. W sensie, no, cyrk to... no, nie ma nic ciekawego właśnie w klaunie, który jest w swoim naturalnym środowisku, właśnie wyciągając go z tej estrady, z takiego, no, idąc do cyrku i nie widząc klauna, to jest już ciekawsze niż jakby brak klauna w cyrku jest ciekawszy niż klaun w cyrku, wydaje mi się. A jak gdyby tego, i teraz pytanie jest, no to skoro nie ma tego klauna w cyrku, to gdzie on jest? No i my się pojawiamy w różnych miejscach, bo ten klaun ma również życie.
1: Szuka swój dom.
2: Pytanie, w którym momencie wychodzi z tego cyrku i czy ten cyrk kończy się tam, gdzie jest ten namiot, czy może zostaje z nim w aucie, w komunikacji miejskiej, na jakimś side gigu, czy na wydziale onkologicznym. Tam mam wrażenie, że bardzo dużo jest klaunów zawsze wokół małych dzieci z łysymi głowami, więc tak.
0: Tak, znaczenie klauna może być uzależnione od tego, gdzie ten klaun się znajduje. W waszym przypadku jest to połączenie, no dość, chciałem powiedzieć dość nietypowe, ale obecnie więcej zespołów idzie w tym kierunku, więc już coraz bardziej jest to typowe.
1: Chyba nawet osobę, ostatnio ktoś zobaczył plakat cyrkowy i zrobił story 3 razy, tagując 3 różne zespoły.
2: Tak, było. Maciek z HGO tak. To był. No bo to jest popularne. A też jakby no tak upraszczając, no bo my też wychodziliśmy, no mówimy tutaj o jakimś absurdzie, właśnie mówiącym o sytuacji na świecie nieciekawej, ale no to też sam w sobie to jest bardzo taki mocny komunikat po prostu sceniczny, tak? Że to jest mocne, że to jest, mamy makijaż, mamy strój, że na przykład nie mając na coś na siebie pomysłu, no to taki klaun bardzo wiele rzeczy scenicznych rozwiązuje, bo nagle mamy pewną grupę, nagle mamy pewną historię, różne konteksty, bardzo, bardzo klarowne jest to, a no. Nie ma puenty.
0: Tak, poza tym, że tak krążymy wokół tego pleonazmu, to chciałbym zaraz z wami na ten temat tego albumu porozmawiać, ale do tej pory słuchaliśmy tylko jeden utwór, więc może po prostu damy naszym słuchaczom teraz trochę muzyki i może pójdźmy w stronę IDC, czyli utworu, który w ogóle zaczyna pleonazm. Jest to myślę, że dość... Kuba, pójdziemy w kierunku IDC? Tutaj potrzebuję kiwnięcia głową za konsoli. Tak, pójdziemy w kierunku IDC. Idziemy. Czyli zaczynamy pleonazm i tak, zaraz o tym albumie porozmawiamy więcej.

0: To było IDC, czyli utwór otwierający album Pleonasm. Czy może macie jakieś spontaniczne myśli, które wcale nie były przedyskutowane do tej pory, które chcecie powiedzieć na temat tego utworu?
1: Tak, właśnie spontanicznie przypomniałem sobie fakt, słuchając otwieracza tego albumu IDC Pleonasmu, że utwór ten rozpoczyna cały album hasłem Nothing Makes Sense Now. I było to, w sensie no oczywiście słowa były zamierzone i utwór również był, w sensie później go świadomie wybraliśmy jako pierwszy, ale umknęło nam to, że on zaczyna się od tych słów i nie rozmawialiśmy o tym, nie mówiliśmy, żeby zaczęło się od czegoś takiego wprowadzenia w aktualny stan, w jakim możecie spotkać Cher, tylko po prostu jakiś taki... nie wiem, czy komentarz, na pewno nie refleksja, przynajmniej nie moja, bo ja mam mało jakoś refleksji chyba, ale takie właśnie chciałbym uznać to jako takie wymsknięcie się jakiejś takiej czegoś, co dostrzegliśmy, dokonując tego wyboru, żeby to był otwieracz, a czego w inny sposób byśmy jakoś ani nie wyrazili, ani nie powiedzieli, że o, nic teraz nie ma sensu, bo tak nie uważamy. Ale to, że w naszej sztuce to wyszło, wydaje mi się, że o czym świadczy, o czym jeszcze nie wiem.
2: No pewnie jakbyśmy to robili świadomie, to byśmy pomyśleli, że ej, przesada.
1: Nie? Że nie dość, że przesada, to jakiś taki kicz, wydaje mi się, bo to jest takie jakieś proste, wiesz, zaczynasz album, nothing makes sense now. Gdyby to było celowe, to byśmy się nie na pewno na to nie ten, a wyszło naturalnie i wyszło tak, że sam jestem tym zaintrygowany tym, bo to nie planowaliśmy tego, jest to bardzo ciekawe i właśnie mówi o tym, że wiemy więcej, a jesteśmy też bardziej zagubieni.
0: Jest to ciekawy zbieg okoliczności. Takich zbiegów okoliczności tekstowych pewnie na albumach jest więcej i zobaczymy, ile takich zbiegów wyjdzie na waszym albumie, bo to może fani, albo może wy po czasie będziecie jeszcze odkrywali takich ciekawostek więcej. Mnie w ogóle zaintrygowała sama nazwa Pleonasm. To jest nietypowe, trudne słowo, żeby nazwać tak album, ale wy jako osoby tworzące tekst, trochę bawiące się językiem, boicie się pleonazmów? Czy to jest narzędzie językowe, które jest
2: chyba tutaj
0: fajne?
2: Jesteśmy rozdzielone, jak pleonazm. Ja dosyć lubię takie używać takie słowa, że po prostu że używasz taka trochę... pójdę chyba w złym stronie. Używanie za dużo słów, żeby opowiadać o czymś, jest trochę takim dla mnie coś zabawnego. Ostatnio ktoś powiedział, żeby... krzesło, żeby usiąć, czy coś, jakbyś to ładnie
1: krzesło
2: powiedział?
1: Do siadania.
2: Do siadania, czy coś. I jest to jakby teoretycznie niepoprawnie, ale jest jakoś jest mi to taka ulga jest w tym mówienie, po prostu trochę za dużo. Bardzo klarownie mówi to, co jest. Nie?
1: Mnie to chyba tak z boku, bo też dużo mówiliśmy o tautologii i jakby interesuje mnie to, jeśli to gdzieś zauważam, to mnie to intryguje i interesuje, ale ja właśnie przez to, co mówimy o tym, że album się zaczął od słów Nothing Makes Sense Now, że w momencie, w którym miałbym to zrobić świadomie, użyć jakiegoś właśnie pleonazmu, to byłoby mi trudno. I zazwyczaj, dlatego Kura powiedział, że gdzieś się w tym pewnie nie będziemy zgadzać, że ja raczej jestem osobą, która wypunktowuje to, że jeśli no razem pracujemy nad muzyką i w jakimś tam stopniu nad tekstem i mając tekst, to ja mówię, kurczę, to jest trochę właśnie masło maślane pleonazm, a dla Kury to nie jest argument negatywny, tylko to jest pewne stwierdzenie faktu, że no tak, no to jest pleonazm i co? A ja na przykład nie, że mam problem właśnie, żeby być gdzieś podpisanym pod jakimś pleonazmem, ale takich rzeczy, które pokrywają się i mówią o czymś wsobnie, czy w jakiś tam sposób meta, tego na przykład słowa Kura nie lubi, szczególnie jak ja go używam, go nadużywam, no to jest na pewno bardzo ciekawe, bardzo często.
0: Czyli w sumie obie opcje. Pleonasm może być czymś niepożądanym, ale z drugiej strony może być czymś fajnym i czymś pozytywnie wzbogacającym.
1: Coś właśnie wzbogacającym, nawet wzmacniającym coś, no krzesło do siadania. No kurde, a do czego? I to jest coś w tym, że krzesło no, że nie do stania, nie do rzucania, tylko do siedzenia. To jest bardzo jakiś komunikat. Że ale można też przekroczyć te granice, mówiąc na przykład o wegańskich pomidorach. I w takim momencie zaczyna być pytanie, jakby o co chodzi z tą wegańskością pomidorów i jakie, więc to jest przykład z Ziszka, ale wydaje mi się, że jest jakaś taka pewna granica wzmocnienia przekazu, a jakiegoś takiego mówienia we własnym sosie i właśnie zamazywania tego przekazu.
2: Ja też chciałbym dodać, jako osoba, która uczy się i mówię po polsku jako taki drugi język, to bardzo, coraz bardziej szanuję chęć komunikowania nad umiejętności komunikowania, że po prostu, że niektóre ludzie będą używać pleonazmy, a i nie warto ich jakby wyrzucać albo zlekceważyć przez to, że tak wybrali jakieś tam słownictwo. Jakby bardzo chcieli ci coś przekazać i dla mnie to jest chyba na pierwszym miejscu i wręcz daje, to jest miejsce na szanowanie, nawet używanie za dużo słowa, ale chęć komunikowania jest na pierwszym miejscu.
0: Okej, okay, bo jeśli chodzi o właśnie tę sferę tekstową, no to widzę, że macie momentami różne podejścia do podobnych tematów. A jak wy to dogrywacie w momencie, kiedy trzeba złożyć ten album, kiedy są dwie osoby, które muszą w jakiś sposób znaleźć ten kompromis, dotrzeć się w tych tematach, na przykład tematach językowych, ale też tematach muzycznych. Jak u was wygląda ten proces znajdowania jakiegoś takiego wspólnego środka w tym wszystkim?
1: Chyba nie mam jakichś bardzo dużych problemów. Piszemy, no tych utworów jest dużo więcej jakby w procesie pisania i pewnie łącznie z 3-4 demówki między Gentleman a teraz powstały, gdzie zbieraliśmy utwory. Cała jedna powstała po polsku. W ogóle był taki moment, gdzie napisaliśmy z 8 utworów i to całkiem były nawet skończone. Żaden z nich nie przetrwał. I wydaje mi się, że mimo, że mamy inne spojrzenia na wiele tematów, no to później czas weryfikuje. I nawet jak na przykład ja się nad czymś uprę i kura czegoś nie... gdzieś jest potencjał na jakąś taką niesnaskę, to później jakby jest tyle rzeczy innych do robienia, na których się zgadzamy, że później wracamy do tego utworu. Jest takie, no dobra, no albo kura miał rację, albo ja, albo że ktoś przestaje mieć opinię, a ktoś dalej się uporczywie trzyma swojej, no a trzeba iść dalej, jakby po prostu. Więc wtedy też jedna strona odpuszcza i więc no. Wydaje mi się, że od początku bardzo dobrze się komunikowaliśmy w ogóle w Czer. I mimo odmiennych zdań, to one na różne tematy, to no w sumie nie aż tak różne, jak powiedziałem, na różne tematy, to nagle otworzyłem w swojej głowie jakąś straszną puszkę Pandory. Ja listę tematów, na których się tak mielibyśmy nie zgadzać, Boże, wracając. To się raczej, w sensie raczej się dogadujemy. Raczej się dogadujemy, a na pewno komunikujemy swoje potrzeby i jesteśmy też jakoś tak właśnie cierpliwi, mam wrażenie, w tym wszystkim.
2: No bo też mogę tylko mówić z mojej strony, że jakby Czer jest chyba dla mnie ważniejsze niż, że... Bo też na przykład ja bardzo lubię, że jesteśmy zespołem, a nie, że to jest na przykład podpisane pod moim imieniem, albo jakby, że moje imię na przykład nie jest ważne. Ja jestem zadowolony, że jestem częścią tego i robimy to razem i chciałbym, żeby Czer się rozwinął. I tym bardziej to jest fajnie, że mamy dwie osoby, które nieraz mają skrajne pomysły.
1: Nie mamy skrajnych poglądów.
0: Skrajne poglądy, mamy tutaj starcie zagorzałego komunisty z zagorzałym kapitalistą.
1: Temat, nie mamy skrajnych poglądów. Nie zgadzamy się. Nie mamy absolutnie skrajnych poglądów na żaden temat.
2: Ale mamy nieraz bardzo różne pomysły na czymś i wtedy wychodzi Czer, bo to nie jest tak, że to jest całkowite w moją stronę, nie całkowite w Hubertem, że coś jest unikatowego się dzieje pomiędzy nami. A jedyny taki moment, co na przykład coś nie przechodzi, to jest tak, że na przykład nieraz ja coś czuję, że bardzo tego nie chcę albo bardzo tego nie rozumiem, to druga osoba nie pcha to.
1: No to ją jakby, no, że mamy szacunek do siebie, no właśnie, że ktoś... O, tak na przykład teraz ci przerwałem.
2: Ja nie skończyłem. Mówię,
1: nie, teraz ja. To... No tak, kurczę, wow, nie, po prostu się podekscytowałem tym, bo sobie właśnie przypomnę, że jak ktoś mówi, że kurczę, no to totalnie jakby nie idzie jakby ze mną, no to nie możemy zrobić coś takiego, że nie, mimo to robimy jakby na siłę, bo to by się bardzo szybko rozsypało, a też bardzo rzadko jest tak, że jakieś rozwiązanie jest obiektywnie, stuprocentowo dużo lepsze i że musimy coś, że chyba nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że musimy się zmusić do czegoś, bo to nam da jakąś ogromną gratyfikację, taką czy inną, a ktoś totalnie nie chce tego robić, więc nigdy mając na szali dobrostan drugiej osoby i takie koleżeństwo, przyjacielstwo, no to nigdy nie musieliśmy zmusić drugiej osoby do niczego. Dawaj. Aczkolwiek może wszystko przed nami.
0: Czyli w sumie...
1: Czwarta płyta CR. Czwarta płyta CR. Będzie o zmuszaniu się nawzajem do robienia różnych rzeczy.
0: Jest to świetny temat dla czwarty album, ale w tej wypowiedzi w sumie padły najbardziej oczywiste słowa, czyli komunikacja, sorry, ale to są fajne słowa, czyli komunikacja, szacunek, tak, przyjacielstwo
1: tak,
0: i wszystkie takie podstawowe rzeczy, które rozwiązują masę konfliktów. Myślę, że to jest fajny wniosek w ogóle dla naszych słuchaczy. Tyle wystarczy.
1: Tak.
0: Ale w tej wypowiedzi jeszcze padło coś jedno fajnego, czyli album po polsku. Kura, na twoim Instagramie, wszedłem na twojego Instagrama i od razu jedno zdanie. Chciałbym móc kiedyś śpiewać po polsku. Okazało się, że mogłeś, ale album poszedł do kosza.
1: To może być otwieracz w ogóle na kolejną płytę. Teraz jest Nothing Makes Sense Now, a kolejna płyta będzie się nazywać Chciałbym kiedyś śpiewać po polsku.
2: Bo jakby jestem świadomy, że jesteśmy w Polsce. Jestem świadomy, że jesteśmy w Polsce. Jestem świadomy, ja ogólnie, jakbym nie był robił muzyki, ja i mieszkając w Polsce, bardzo bym chciał po polsku pisać. Ale ponownie, jako osoba, która nie jest to mój język, jest to bardzo dla mnie ciężki, trudny i wolałbym robić muzykę po angielsku i istnieć i faktycznie to robić. I powoli może się podskolić, pouczyć się tego polskiego, może dążyć do tego, że faktycznie damy radę. Ale na razie czuję, że to nie jest to, bo nagraliśmy faktycznie te 8 utworów i po prostu no, jakby są, jakby w ogóle zero rezonans
1: były,
2: istniały, ale zero jakiejś emocji miałem z nimi, po prostu śpiewam ich, ja mam ogromny dystans do tych słów, że nic mi to nie mówią, że w ogóle nie łączyłem się z tymi utworami, więc po prostu to był dla mnie no nieprzydatny, ale chciałbym móc powiedzieć, że chciałbym dążyć do tego, żebyśmy potrafili nawet po prostu pisać takie rzeczy, żeby po prostu byśmy byli dumni z nich i nie, że wersja taka kolorowo, która w jakiś ten sposób jest, no, że nie śmieszna, ale no nie jest to do końca, co chcemy robić. Jest, no, że nie tak poważniejszy, jak taki pleonazm, który faktycznie opowiada. Nie wiem, wycofuję się z tej wypowiedzi. Kolorowo myślę, że po prostu nie jest to kierunek, co byśmy chcieli.
1: To było coś, taki eksperyment.
2: To był myśl, próbowaliśmy myśl. To, ale nie do końca sam.
1: Może i trochę maska jakaś taka, żeby ukryć się za taką disco formułą.

0: Czy kiedyś będziemy polsko?
1: Też każda osoba mówi, ale wiecie, że wam w Polsce się nie uda po angielsku.
0: Zobaczmy, że co to, ale... Polska nie Szwecja.
1: A co gorsza, mają
0: ostatnio
1: rację.
0: Ostatnio ktoś powiedział.
1: Piotr Stelmach tak powiedział. I mają rację, że dochodzimy do jakichś takich, może wyznacie zespoły, którym... Polskie zespoły, którym udało się, oprócz jazzu...
0: I metalu.
1: Którym udało się, a prób było, no nawet słyszałem wczoraj, ja nie wiedziałem, że The Dumplings, którzy grali muzykę po angielsku właśnie, oni mieli takie bardzo mocne podejścia zagraniczne i grali na wielu festiwalach, poza Europą również, i po tym szpalerze różnych podejść zagranicznych po prostu wrócili do Polski i zaczęli grać po polsku, bo jakby nikt ich nie chciał.
2: Nie wiedziałem, nie znałem w ogóle tej historii.
1: Tak, no to ja się dowiedziałem o tym dwa dni temu, że mieli, że właśnie no jeździli na festiwale i to taki, do takich krajów kurczę otwartych jak Anglia, na festiwale, jakieś takie showcase'y i w sensie jakby nie chciał, to jest jakby duże słowo, tylko że no ja mam wrażenie, my graliśmy raz za granicą w Kopenhadze i to był bardzo duży sukces, ale na przykład teraz Franek ma bardzo dużo rzeczy na i dla mnie to jest takie, że kurczę, no już mu się to udało, jakby to jest, on jeździ po Europie, a to wcale nie jest tak kolorowo, wcale nie jest tak łatwo i można zagrać trasę po całej Europie i wrócić i jakby ani jednego słuchacza z tego jakby nie zyskać, albo dostać 10 i to tak jak już w Polsce jest ciężko, no to mieć dwa kraje to jest nie dwa razy ciężej, a 4 razy ciężej. I mieć 3 kraje, żeby mieć ten, już nie mówiąc o tym, że ponoć trzeba się, to gdzieś w jakimś wywiadzie z, nie wiem czy z Waglewskim ostatnio widziałem, że to w ogóle trzeba się gdzieś przeprowadzić i najlepiej pomieszkać tam, jeśli chce się. A nam też mówił jeden gościu faktycznie, ale widziałem ostatnio z Waglewskim wywiad, on mówił o tym, że i Manam próbował, i Lady Punk, i Krzysztof Krawczyk, i to zawsze były takie, że okej, mamy mega mocny polski materiał.
2: Republika przetłumaczyła przecież cały album na język angielski.
1: Republika. No
0: Mysłowic,
1: tak. I to zawsze były powroty. Ja nie chcę, bo to jakby no to... Zawsze próbowanie jest cool. Zawsze próbowanie jest cool i staranie się jest cool. Ale na przykład na tym polu eksportowania polskiej muzyki z tekstem, no to zawsze to jest wracanie z podkulonym ogonem, chociażby dlatego, że jedzie się tam z marzeniem. Ja myślę, że gdybyśmy my wyjechali, no to byśmy wyjechali gdzieś po to, żeby móc jechać do takiego kraju na przykład raz do roku i mieć wypełnioną salę, chociażby wielkości chmur. I to się, kurczę, chyba nie wydarza.
2: Chociaż wydaje się, że wasza muzyka Kols, jest...
1: Kolsom się udaje, ale są już 10 lat i też tych takich tych skoków zagranicznych jest bardzo mało. Ale oni też jako soliści bardzo dużo grają, w sensie jako producenci, Kacha i tak dalej, więc to na pewno też napędza to samo, tę markę Kols, ale no to idzie po prostu jak krew z... Mogę powiedzieć z dupy?
2: Możesz powiedzieć, no.
1: No tak, to z dupy to właśnie. Tak.
2: Jeśli chodzi o Franka, to w ogóle to niesamowity sukces. Jak patrzyłem na koncert na Estonii, grał w ogóle tak, wypełniony.
1: Tak.
2: I no, to jest taka najświeższa historia, która rzeczywiście jest wspaniałą historią.
1: I próbować po prostu, to jest najfajniejsze i ja życzę im jak największego powodzenia, że to akurat im się uda.
2: Ale też u Franka widać to, że jednak w Polsce on się wbił głównie na muzyce polskojęzycznej, a za granicą na anglojęzycznej, bo też projekt Vegetable.pl stworzony po to, żeby właśnie ucelować ten zagraniczny target. No. Więc trochę to było takie strzelanie z 2 pistoletów, żeby trafić 2 cele. No.
3: Które jednocześnie, bo to są gdybanie, nie? Że niektóre Polacy chyba się trochę smucą, że robią te angielskie, widziałem. Bo czemu nie polskie i że to jest, wiesz, odważne, ale wiesz, mieli pomysł i robią to i no i bardzo jest to fajnie, prawie. Ale oni bardzo dużo pracują, jakby po prostu non-stop, wiesz, wysyłają wszędzie, jakby to jest ogromna praca, żeby tak być tak widocznym.
2: Dobra, to myślę, że znowu sobie zrobimy krótką przerwę i zostało nam jeszcze do pogadania trochę na temat waszej przygody telewizyjnej, więc teraz sobie może posłuchajmy Learn from TV i zaraz porozmawiamy o tych programach.
1: Dzień na próbę wyszło słabo.

0: To było Learn From TV, bo z nami w studiu są gwiazdy telewizyjne, zespół Czer, który możecie kojarzyć, jeśli nie kojarzycie z Radioaktywnego, to możecie kojarzyć się z Must Be The Music i Mam Talent. Powiedziałem najpierw o tym Must Be The Music, to była trochę krótsza przygoda, ale to była przygoda, która potem w przyszłym roku miała kontynuację już w Mam Talent. Czego wy się nauczyliście po tym pierwszym podejściu i co sprawiło, że to podejście do Mam Talent było podejściem lepszym?
1: Ja na pewno nauczyłem się, żeby nie brać do siebie rzeczy. Szczególnie no jest to na koniec dnia show i potrzebuję bardzo konkretne rzeczy przedstawić. I więc warto tam pójść, uważam, do różnych programów, jako promocję darmową, żeby oddać siebie jak najlepiej. To, że ktoś się tam polubi lub nie, to po prostu jest tylko na plusie. Ogólnie bardzo nas dobrze odbierali w różnych programach i z tego widzimy, że coraz więcej ludzi słuchają. Na przykład jako promocję single jest to bardzo fajnie, bo nagle po takim jednym występie to bardzo się skupiają wokół jednej nowej utworze.
2: Mamy wspaniałe nagranie.
1: O, i też przede wszystkim wspaniałe nagranie.
2: Wizualne, no. Gdzie nigdy nie mieliśmy dostępu, to już bardziej mówię oczywiście o Mam Talent, do tak ogromnej scenografii, świateł, dymu, ognia, ludzi, nagrania i tak dalej. Więc to w kwestii singla, tak ci wejdę właśnie w słowo i już kończę, no to było absolutnie strzał w dziesiątkę.
1: No, a ja na przykład, no wiesz, kraj jest duży i nie wszyscy mogą przyjść na koncercie i bardzo no lubię takie inicjatywy, że można przyjść i grać koncert wizualny, że to będzie potem widoczne przez ludzi, które nie mogą przyjść na te koncerty, więc nawet takie rzeczy na pójście na taki show i pokazać i móc nagrać na takim poziomie występ, myślę, że po prostu jest to dużym wartością, że wiesz, bardzo często się ogląda jakiś Tiny Desk albo KXP i się zakochuje w tych zespołów no przez te rzeczy, a w Polsce no mało są takie inicjatywy, które nagrywają całe koncerty i pokazują ludziom. Nie?
2: Ale to ciekawe, co powiedziałeś o tym Tiny Desk i KXP, bo jakby no różnica między takim właśnie Tiny Desk a Must Be The Music, no to jest to, że no w Tiny Desk są ciekawsi artyści, ale to dlatego, że ciekawi artyści zazwyczaj nie chodzą do Must Be The Music i do jakby, że poziom muzyczny takich miejsc jest bardzo słaby. Szczególnie Mam Talent, gdzie tej muzyki tam w ogóle jest niewiele, więc artystyczny poziom w takich miejscach jest na bardzo niskim poziomie. Właśnie dlatego, że wielu bardzo dobrych, wybitnych muzyków brzydzi się takimi miejscami, by nigdy tam nie poszli. I różnica jest tak naprawdę taka, że no tamte miejsca są lepiej kuratorowane. Ale no to jest ciągle występ dla ludzi, dokamerowy, nagrany i nie ma dużej różnicy między zrobieniem tego w telewizji, a zrobieniem tego na YouTubie w jakichś powiedzmy lepszych warunkach. A muzyk jest od tego, żeby grać i robić show i promować swoją muzykę. I to właśnie było naszym celem i to właśnie zrobiliśmy w miejscu, które no oczywiście nie jest dla nas w żaden sposób domyślne, nie jest idealne. Nie jesteśmy targetem w żaden sposób nikogo, kto ogląda, szczególnie Mam Talent. Do pewnego stopnia też pewnie Must Be The Music. Ale to w ogóle jakby nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi.
1: Wiesz, oni wygrywają, mają ciekawy content, my wygrywamy, bo mamy ciekawy content, więc wiesz, wszyscy wygrywamy.
0: Tak, to prawda. W ogóle fajne jest to porównanie, które powiedzieliście do Tiny Deska i KXP. To są dwie trochę różne rzeczy jednak, bo Tiny Desk promuje inne aranżacje, też większych muzyków ostatnio, bo to się zrobiło bardzo już takie popularne miejsce.
2: Ale wydaje mi się, że to są szczegóły jednak w skali tego, że...
1: Bo ponownie nie ma w Polsce za bardzo takich rzeczy, nie, które...
0: Teraz muszę powiedzieć, autopromocja, era studyjnie, zachęcamy do oglądania na YouTubie, do Radioaktywnego przychodzą bardzo fajni muzycy
1: i to są te nagrania. W ogóle powinny być jak najwięcej takich rzeczy, no. Tak, że naprawdę bardzo są fajne te 100%. Inicjatywy.
0: Tak, tutaj musiałem po prostu zrobić autopromocję,
2: nie,
0: to musicie
2: bardzo dobrze,
0: zobaczyć.
2: Bardzo dobrze, bo to idzie, jakby to jest dokładnie to, co właśnie, że KXP, Tiny Desk i jakby, i tutaj tylko mówimy o budżecie. Jakby różnice są w budżecie,
1: zasięg,
2: w skali i w jakimś potencjale zasięgu, ale to ten zasięg na przykład w mediach społecznościowych i w internecie, to nawet Mam Talent ma dwukrotnie większą oglądalność w telewizji, a kilkukrotnie mniejszą oglądalność w telewizji, jakby w internecie. Więc to... więc to są właśnie takie różnice, a formalnie jest to, wydaje mi się, to samo. No. Więc warto wszędzie tam, gdzie... No tu jest taki element, w sumie no nie pomyślałem o tym, oceny, której nie ma w KXP. Tam cię jednak zapraszają i oni cię tam chcą. A w takim Mam Talent nie wiesz, czy cię chcą. I my chyba o tym aspekcie trochę zapominamy. Ja przynajmniej zapominam, bo przed Must Be The Music, co było naszym pierwszym stycznością z taką telewizją, czy talent show, w ogóle formuła talent show, no to o tym zapomniałem. No to my byliśmy, ja byłem na przykład przerażony, wyobrażając sobie, jak wiele scenariuszy może tam być, które znamy, że ludzie są zapraszani i dostają nie i są w ogóle od czapy jakieś komentarze, które w ogóle tych jurorów też w ogóle się nie warto nimi jakby słuchać, bo to jest jakiś taki dodatek. Przynajmniej u nas było, że u nas chodziło właśnie o ten występ, absolutnie nie o żadną walidację, nie chodziło o opinię jury albo jakieś ich wręcz te, jakieś opinie, bo to nikogo z nas nie obchodziło. Ale to było stresujące. To było stresujące, szczególnie właśnie w Must Be The Music, więc później w Mam Talent, dostając w ogóle ten jeszcze aprobatę po pierwszym, to na półfinale w ogóle nie było stresu.
1: No wręcz, bo ja nie mogłem doczekać. Jakby to
2: była no ogromna duma i taka ekscytacja z tego, bo wiedzieliśmy, że... W sensie, no my od początku wiedzieliśmy, że jesteśmy spoko. W sensie mamy jakąś tam pewność siebie, ale taka pewność siebie, jeśli dostajesz jakiegoś ogromnego X-a i olbrzymi Marcin Prokop mający 4 metry na przykład jedzie cię z góry do dołu, no to byłoby to przykre. Jakby po prostu byłoby to przykre i trudne, nie mówiąc o tym, że no gdyby się, nie wiem, przyczepił do mojego wokalu, no to ja nie wiem, co byłoby, że przestałbym śpiewać, tak? Albo gdyby powiedział, że no wokalista do wymiany, no to później trudno byłoby wczermić takie same relacje w kółko, mając z tyłu
0: głowy. To byś szukał nowego wokalisty.
2: W sensie, no nie, ale no to byłoby takie zaburzenie czegoś, co wcale jakby nie powinno nikogo obchodzić i nikt nie powinien się tam wypowiadać. Moja opinia.
0: Tak. Wydarzyło się tylko Julia Wieniawa pytająca, to miało być zabawne.
1: Tak, to było mocne.
2: I było, Maciek, kocham cię, to jest bardzo istotne, że to i również taki element absurdu trochę w tym, co robimy, to, że Maciek, osoba, której jesteśmy ogromnym fanem jego twórczości, że Julia Wieniawa, dzięki temu, że my zdecydowaliśmy się tam być i zaprosiliśmy go i mieliśmy próby i ten cały wysiłek, że Julia Wieniawa powiedziała do niego, że go kocha. Jakby rozumiecie, jakby HGO pół roku temu grał u was koncert, a teraz Julia Wieniawa kocha założyciela i lidera tego zespołu. Jakby, że to jest takie jakieś absurdalne przecięcie światów, że to na przykład chyba jest jednym z takich najciekawszych rzeczy. Takie top 5 z tych wszystkich przelotów telewizyjnych, to, że to jest taki dziwny, daleki świat oparty o pozory, że ty na koniec dnia nie masz nad niczym kontroli, bo nawet w tych, no w programie na żywo, no to wiesz, co grasz, są próby i tak dalej. Ale w tym castingu, to ty nawet nie wiesz, czy cię tam puszczą. Jakby jesteś, idziesz, zapraszają cię, grasz, dostajesz 4 razy tak i ty nawet nie wiesz, czy będziesz w telewizji.
0: A właśnie jak to było? Wy zostaliście zaproszeni do Mam Talent, czy zgłosiliście się sami? Jak wyglądał w ogóle cały ten proces?
1: Tak, dostaliśmy zaproszenie.
2: Tak.
0: Okej.
1: Okay. Do obu.
0: Okej.
2: Tak, tak. W sensie oni też dużo szukają osób, tak.
0: To tak, to wiem. Wiem, jak to wygląda, ale no właśnie. Wow, to fajnie.
1: No tak. Więc tym bardziej, jakby byśmy pewnie nie pomyśleli o tym, ale fakt, że ktoś do nas pisze, takie, kurczę, tak, jakby jest okazja, robimy to i czemu nie?
2: A jest w kontrze na przykład, to powiem taką anegdotę ze środka Mam Talent, bardzo mnie zaskoczyło, bo u nas było coś takiego, że właśnie ktoś napisał i my mówimy, kurczę, przemyślimy, ale tak, robimy to. A jeden z zawodników, problem był, ja nawet nie wiem, czy tobie o tym mówiłem, bardzo było śmieszne, że napisali do niego na Instagramie, czy by chciał być Mam Talent i on to olał, bo pomyślał, że to jest w ogóle jakiś spam, jakieś oszustwo i oni potem pisali do niego maile i on to też olał i oni musieli zgłosić się do jego, że dzwonili do szkoły, ja nie wiem, czy to była szkoła tańca, czy szkoła akrobatyki i musieli przez jego szkołę akrobatyki załatwiać kontakt do niego, bo on to zobaczył i dobra, jakiś kurde ten, to nawet w to nie klikam i usunął tę wiadomość i tak ciężko było jakoś się dobić do tego, a my tak, jasne, robimy, Mam Talent, cokolwiek. To było bardzo, że nie każdy w ogóle jest aż taki medialny i publiczny, że to wcale nie jest takie oczywiste, że nawet, że jak cię wybiorą to, co mówisz, że miło, fajnie, Ale można w ogóle być tak daleko od tego świata, że nawet jakoś nie połączyć kropek, że to może być na serio.
0: Tak, wydaje mi się, że wiele muzyków z naszej sceny alternatywnej mogłoby właśnie pójść do programów Talent Show.
2: Kurde, jak najbardziej ta myśl, którą mieliśmy, jak się oglądam, no tutaj pewnie nikt z nas nie ogląda, mam talent, zakładam. I na przykład, gdybyście obejrzeli, będąc, nie wiem, na Wielkanoc u rodziców czy coś, i oglądacie Mam Talent, to tam są zazwyczaj słabe zespoły. Ale nie dlatego, że oni wybierają słabe zespoły, tylko że po prostu dobre, ciekawe, alternatywne zespoły. Jakby z tych wszystkich osób, które tutaj przychodzą, są ciekawe, świeże, które się podpisują u was i macie wytapetowane ściany, to oni po prostu nie chodzą do takich programów. Więc jak tam ma być dobra muzyka, skoro dobre zespoły się tam nie pojawiają? Ja nie chcę tutaj gdzieś zachęcać ludzi, bo to się wiąże z jakimś ryzykiem i tak dalej, to talent show, ale to na pewno to nie działa w tę stronę, że tam oni wybierają słabą muzykę.
1: Ale ja dodam,
2: Trochę tak, ale nie mają z czego wybierać, bo
1: nie chcą przyjść. Ale ja na pewno dodam, że jedyne ryzyko jest próbowanie pójścia nie być tym sobą. Jakby to jest tam kamery, które nagrywają. Jakby ciężko jest przemontować kogoś tak źle,
2: to jest autentyczne,
1: jeżeli po prostu autentycznie siebie po prostu przedstawiasz. Jakby to ciężko prawda. To jakoś jakby pozmieniać. I nawet jakiś tam znajomy, który byli Ikarusy, które w jakiś tam sposób byli...
2: Ikarus, kojarzycie
0: tak,
2: to,
0: tak,
2: że
0: oczywiście.
2: Mam talent.
0: Też widziałem występ ich, mam talent.
2: Tak.
0: No,
1: i ogólnie teoretycznie miks dźwięku i tak dalej.
2: No,
1: ale oni wygrali dużo więcej niż pójście
2: i
1: na
2: półfinał. I byli autentyczni i oni nie poszli na żadne kompromisy. Tam zagrali pod siebie, mam talent, tylko to gdzieś jeszcze jakby podkręciło, że było to dziwne. Było też obiektywnie złe, jeśli chodzi właśnie o miks i tak dalej.
1: Ale i tak to nic nie zrobiło, bo wiesz, mieli tam wszystkie filmy a propos tego są 2 miliony, po prostu ogromna oglądalność, przez to jak po prostu
2: przez
1: było.
2: To, że byli autentyczni.
1: Więc ryzyko uważam, że jest tylko jeżeli pójdziesz tam udając jakiś tam osobę. I faktycznie było kilka osoby, które poszli i chcieliby się jak Justin Timberlake, czy udając, że są kimś innym. A jak pójdziesz pokazać siebie, to w najgorsze, co się stanie, to stracić jeden dzień, ale i tak to był na przykład jako zespół był ciekawy dzień.
2: Nie? Nasi znajomi, nie robiąc tutaj, nie wylewając herbaty, ani nic, że znajome zespoły, które gdzieś nie uważamy, że robią taką właśnie muzykę taką trochę, nie że sztuczną, ale jest taka bardzo taka na pokaz i tak dalej. Oni byli z nami w tych programach i oni w ogóle nie byli pokazywani dalej. Jakoś to tak źle poszło i dostawali złe, bo z takich ludzi bardzo łatwo pokazać jakąś lukę, którą widownia na pewno chce zobaczyć. Bo też chcą zobaczyć, że komuś się nie udaje. Chcą zobaczyć jakieś takie... A my nie mieliśmy ogromnych oczekiwań.
1: Bo i tak chyba za każdym... Ale czuć trochę w montażu, że chcą zrobić, żeby jesteśmy mega dziwni. Że
2: czym się nie wydaje, nie udaje,
1: aż tak
2: bo nie jesteśmy
1: udaje.
2: Dziwni, bo jesteśmy bardzo,
1: ale
2: jesteśmy
1: próbują bardzo
2: dziwni.
1: Tej narracji robić, tak. Że są dziwni, ale i tak nie wychodzi, bo musimy im to coś dać, żeby faktycznie było aż tak dziwnie, a nie uważamy się.
0: Ja myślę, że jesteście dziwni, bo gracie post-punk w Polsce.
1: No, dokładnie.
0: To już jest wystarczający powód, żeby w TVN nie być nazwanym dziwnym.
2: Tak.
1: No i też dużo komentarzy było na przykład, że no ja, że się ruszam w ogóle, że mam w ogóle, że mam, jak to się mówi, bezczelność, żeby się ruszać w ogóle. Że nie, że stoję i śpiewam, tylko się w ogóle ruszam na tej scenie.
2: Ale
1: bardzo
2: było,
1: dużo.
2: Że kurde, kurde, no stoi i tak... się rusza, a jakieś homofobiczne w ogóle z dupy komentarze. Jakby... Ale
0: nawet umieściliście to chyba na jednej okładce
1: tak,
0: singla, nie?
1: Tak, to był jeden,
2: jest to troszeczkę spreparowany komentarz, ale był jakby oryginalny komentarz, to pod naszym występem był po prostu, ale tęczowe.
1: Strasznie tęczowe.
2: I my, dolewając oliwy do ognia, zaczęliśmy mu komentować, że no okej, okay, no dzięki. Tak, no my maksymalnie co możemy robić, to queer baitując, jakby mając wszyscy partnerki i tak dalej. W sumie włącznie z Olą, ale gościu od razu jakby broń Boże nie chciał nas gdzieś pochwalić, więc zaczął odpisywać nam, że nie, że strasznie tęczowe, że źle, że mi się nie podoba, fuj. I my takie...
1: Ale na koniec dnia, tym bardziej ma Speed Music. Strasznie tęczowo.
2: Byliśmy w garniturach
1: i trochę się ruszało.
2: Grając w muzę.
1: No, niesamowite, jak łatwo jest w Polsce nieraz prowokować. Więc po co nawet się martwić, że będziesz komuś, wiesz, wchodził w nogę. Po prostu rób swoje...
2: Idziesz do telewizji, grasz w muzę, gości mówi, ale...
1: ale oglądał.
0: No i to jest jeden przynajmniej jakiś zysk z tych programów, jeden z wielu zysków z tego programu, że przynajmniej możecie zobaczyć, jaka publiczność jest na innych scenach tak, i być tak. zadowolonym ze swojej publiczności. Tak. Ale jeśli chodzi o te oceny jurorów, to ja miałem wrażenie w ogóle, że gdyby decyzję o przejściu do finału podejmowali we dwójkę Marcin Prokop i Agnieszka Chylińska, no. to wy byście byli w tym finale.
1: No raczej, ale ogólnie chyba to jest nasz problem. W ogóle, że jakby jurorzy, ludzie z branży, powiedzmy, bardzo nas lubią i bardzo chyba są, bardzo nam kibicują, ale nie potrafimy chyba się komunikować z Polakami po prostu, że jakoś Polacy nas nie chcą i nie lubią i nie głosują na nas i jest to taka zgrzyt, że jednocześnie po prostu osoby z branży widzą coś w nas, które na przykład publiczność w nas nie wierzy.
2: Jest jakiś potencjał tej widowni, że wydaje się, że ale to też jest sztuka. Jakiś taki miałeś cytat, pamiętam. Mieliśmy mieć sentencję o znajdywaniu publiczności, tak? Coś takiego było, że
1: pójść się tam?
2: Że, nie, że ogólnie jakby taką pracą artysty, że ci fani są.
1: A, no tak.
2: Że ci słuchacze są, tylko trzeba ich gdzieś zdobyć. I mamy, też nie wskazując palcami, chociaż tutaj może mógłbym, bo to są pozytywne przykłady, ale muzyków, którzy na przykład bardziej w popie, że byli gdzieś tam bardziej znani, potem mniej i potem szukali. I oni byli taką jedną nogą w mainstreamie, ale nie mogą sam wejść. I potem nagle ukazuje się w sposób czy wizualny, brandowy, marketingowy, czy muzyczny, artystyczny, liryczny, forma jakaś przekazu, komunikacja, która bardzo często pada podczas tej rozmowy, co mnie bardzo cieszy i też interesuje. Coś się zmienia i nagle to nie jest to, że ci fani jakoś się rodzą albo się pojawiają, tylko oni zawsze byli, tylko my nie byliśmy u nich w domu.
0: Dokładnie, no, tak.
2: Jeśli jakiś fan chce nas przygarnąć do domu, to zapraszamy.
0: Myślę, że Agnieszka Chylińska miała fajny komentarz odnośnie waszego występu. Ja się trochę z nim zgadzam, nie wiem, czy wy się zgadzacie, bo ona powiedziała, że wyborem utworu strzeliście sobie w kolano.
1: A,
0: zgadzacie się?
2: Ja nie wiem.
1: Patrząc jako talent show, rozumiem to, bo też jest balady, działają, wiesz, ten pokaz taki.
0: Day by day by lepiej chwyciło na pewno.
1: I na przykład myśleliśmy na Day by Day przez pół sekundy, ale chcieliśmy po prostu pójść to faktycznie w drugą stronę. I wiesz, dopiero zrobiliśmy baladę, nie będziemy tylko pokazywać baladę, bo no nie jesteśmy tylko taki zespół. No więc chcieliśmy siebie
2: pokazać.
1: Żeby mieć
2: te dysonanse, bo żeby skorzystać z okazji, bo dużo ciekawsze niż zagranie ładnej piosenki w Mam Talent, według mnie, które no Day by Day uważam w ogóle za najlepszy utwór Cher kiedykolwiek przez nas napisany, najbardziej mnie wzrusza i bardzo głęboko dotyka, to dużo ciekawsze z boku jest zagrać po prostu no Love Letter, który jest bardzo mocnym utworem, z dużą ilością dysonansów, jeszcze Maciek pododawał tam po prostu takie partie, że to jak ten, jak jakiś Velvet Underground się czasem idzie i machanie rękoma i taki miecie ten utwór, bardzo jestem z niego zadowolony i czegoś takiego nie ma w takich miejscach po prostu i to było na pewno nie zagranie na nosie ani trolling, ale taka szansa na zrobienie coś, która bardzo rzadko się zdarza, bo bardzo rzadko się zdarza móc coś takiego zrobić po prostu, no to dużo słodsze to było niż na przykład właśnie Day by Day.
0: Ja ostatnio słyszałem fajny komentarz na temat GIS, którzy poszli do Saturday Nightlife i zagrali Trinidad.
1: Tak.
0: Czyli swój chyba najbardziej taki hardkorowy utwór.
2: Było to wspaniałe, a potem w kontrze zagrali to Cocaine. Tak, który jest jednocześnie najdelikatniejszym ich utworem i wyszło to rewelacyjnie, bo może w latach 90. to było bardziej popularne, żeby taką muzykę grać w takich miejscach, ale no tutaj no tylko tędy droga, tak mi się wydaje.
0: No jeśli chodzi o ten występ ich, to słyszałem taki cytat, że oni tam poszli, żeby zagrać ten utwór i w ten sposób wyselekcjonować swoich słuchaczy. Mhm. To jest trochę to, co wy zrobiliście z
2: Loketem. W 100% będziemy...
1: Bo w sumie często, właśnie mówiliśmy też, że pójdziemy właśnie do programów, żeby znaleźć te 10 osób, 20, jakby 100, jakby jakikolwiek, jakby inaczej do nich nie dotrzemy, więc pójdziemy tam z naszym materiałem.
2: Musi być bardzo prosty, zero-jedynkowy wręcz komunikat, że nie wchodząc, że no tutaj romantycznie opowiadamy z czułością i lękliwością i ten, bo to jest za długie zdanie. To musiał być po prostu jakiś taki łomot spuszczony i ci ludzie, którzy nawet jest ich więcej, ale ci, do których ten właśnie ten walec w postaci love letter przemówi, no to dużo łatwiej będzie ich potem zagarnąć do czegoś innego. Więc bardzo dobrze powiedziane, bo my dokładnie to robimy jeszcze z kilkoma, nie chcę na antenie mówić o właśnie działań, które będą w najbliższych tygodniach, dokładnie idąc w tę stronę, będąc w miejscach, do których nie pasujemy i nigdy nie byliśmy i pewnie nie będziemy, to jedyne, co można zrobić, to po prostu wyselekcjonować, skatalizować tego słuchacza, którego i tak nie obchodzi, co w takim miejscu jest grane, a nóż po prostu czymś takim klarowno powiedzieć, jakby ja nigdy o tej godzinie w takim miejscu czegoś takiego nie słyszałem. Kupię ich płytę!
1: Przyjdę na koncert.
2: No pewnie nie, ale dokładnie o to chodzi. Dziękuję ci bardzo za to.
0: Tak, dobrze, że wspomnieliście o kupowaniu płyt i chodzeniu na koncerty, bo nam bardzo szybko minęło te półtorej godziny. Więc już to jest moment, żebyśmy się żegnali. Ale zanim się pożegnamy, to jeszcze zostawię wam chwilę na zachęcenie wszystkich do tego, żeby kupili waszą płytę i przede wszystkim udali się na wasze koncerty w przyszłym tygodniu. Tak.
1: Na Bandcamp można znaleźć Pleonazm, nasz płyta. Już można pre-order. Niedługo będzie fizyczny. I zrobimy to podwójnie. Ja zrobię i potem to zrobię, żeby był pewien, że ludzie
2: to
1: zmienią.
2: Powiem to samo.
1: I 25 i 26 maja gramy Chmury Warszawa. I 27 gramy w Krakowie, więc zapraszamy. U nas kocham Cier, znajdzie się link do wszystkich rzeczy, możecie nawet wysłać jakieś wiadomości, opowiadać, czy wam się podobało naszą rozmowę i przede wszystkim widzimy się na koncercie.
2: Pierwsza osoba, która napisze na koncie Cier Modern Music Quiz, dostanie podwójną wejściówkę na dowolny koncert na zbliżającej się trasie. To taki konkurs radioaktywne i Cier, czyli krzesło po polsku. A tutaj tautologizując wypowiedź Kury, serdecznie również zapraszam ja na te same koncerty, czyli 25, 26, 27
1: maja,
2: czyli w przyszłym tygodniu. Warto kupować naszą płytę, będzie bardzo ładna, zrobiona przez Zuzę Rogale. Poprzednie, będzie nawet w ogóle, to możemy pierwszy raz chyba powiedzieć, że robimy reprint czy extra print Gentleman na płycie, bo zaczęło się bardzo dużo pojawiać, bo my wydaliśmy Gentleman tylko na kasecie i zaczęło się pojawiać dużo pytań, coraz więcej pytań o płytę, więc jutro przyjeżdżają do nas płyty Gentleman, co jest w ogóle ewenementem.
1: Ale
2: możemy się doczekać.
1: Mało ich jest.
2: I jest ich dużo mniej. Także zapraszamy, również będą dostępne na tych koncertach, również będą dostępne na Bandcampie. Zachęcamy do komunikowania się z nami, bo to jest zawsze miłe, i przychodzenia na koncerty i spotykania się, szczególnie do przychodzenia na te koncerty, które są płatne i na których jest limitowana liczba wejść, bo zawsze się wtedy stresujemy, że ktoś nie przyjdzie, a na darmowych koncertach, za które są nam płacone stawki, nie stresujemy się tym. Także żebyśmy się mniej stresowali, to przychodźcie na koncerty, bilety znajdziecie w bio.
0: Tak, ja was najbardziej zachęcam do tego, żebyście przyszli na koncert 26 maja, bo wtedy ja będę i chcę mieć fajne towarzystwo na publiczności.
2: Dokładnie.
0: Więc w przyszły wtorek mam nadzieję, że widzimy się w Chmurach. No, z wami na pewno się widzę, a z naszymi słuchaczami mam nadzieję, że również. Naszymi gośćmi dzisiaj był zespół Cier. Bardzo wam dziękuję za ten niesamowicie obszerny wywiad, ale jakże to była fajna rozmowa.
1: Dziękujemy też.
2: Dzięki ci bardzo, Mateuszu.
0: Naszym realizatorem był Jakub Wysocki. Ja się
2: dzięki ci bardzo, Kuba.
0: To jest najmilsze pożegnanie Kuby. Tak. Ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski. To była kwiatowa audycja od tego tygodnia już w nowym terminie poniedziałkowym, w każdy poniedziałek o 20:00. Słuchajcie również w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.

zwłaszcza na sudziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

episode.

morza. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz? Jazz.

ですよね。

won't you leave it?

Love is everywhere.

się, to się nie ma. W moim śnie same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się.